0: is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Pijacki samochodowy szał na Mazowszu. Kobieta staranowała auto. Udaremniony zamach terrorystyczny w Wielkiej Brytanii. W tej prawdzie będą też sympatyczne oszołomy, które chcą po prostu popływać.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Alert RCB dla mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego. To na początek tej prawdy Antyradia. Rosja atakuje Ukrainę z powietrza. Polskie myśliwce zostały poderwane do obserwowania sytuacji.
3: Prawda Antyradia.
2: Pijana kobieta taranowała samochody na mazowieckiej S17. Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali 34-latkę, której w jeździe nie przeszkodziło nawet urwanie koła. Prowadząca staranowała prawidłowo jadące auto, wjechała w bariery, a potem przejechała jeszcze 400 metrów. Przybyli na miejsce mundurowi, od razu wyczuli alkohol. Dokładniejsze badanie wykazało ponad 2 promile. Jeszcze dokładniejsza kontrola wskazała natomiast na to, że kobieta ma już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu, ma też odebrane prawo jazdy. Trafiła do aresztu na 3 miesiące.
3: Prawda Antyradia.
2: Udaremniony zamach terrorystyczny w Manchesterze. Brytyjska policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy chcieli zaatakować społeczność żydowską. Według szacunków śledczych plan około 30-latków był już w jednej z ostatnich faz przygotowania.
3: Prawda Antyradia.
2: Zamachy zaplanowane i przeprowadzone, w końcu z karą. Sąd na Sri Lance skazał 15 osób na dożywocie za zamachy na kościoły i hotele 7 lat temu. W Wielkanoc 2019 roku zginęło prawie 270 osób, rannych zostało prawie 600. Ataki przeprowadziła grupa powiązana z Państwem Islamskim. Skazani, a każdy usłyszał co najmniej 200-letni wyrok, mogą odwołać się do Sądu Najwyższego.
3: Prawda Antyradia.
2: Kultowe miejsca pod ochroną, podobnie jak ginące zawody i organizacje działające społecznie. Kraków ma nowe zasady najmu miejskich lokali użytkowych. Z przykładem zmiany dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych Marcin Paradysz.
4: Mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w 2 pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami.
2: Organizacje pozarządowe mają też mniejszą kaucję przed wynajmem, to nie 300, a 100% czynszu.
3: Prawda Antyradia.
2: Wracają regaty sympatycznych oszołomów. Po ponad 20 latach impreza znów pojawiła się w żeglarskim kalendarzu Mazur. W najbliższą sobotę będzie ścigać się 20 załóg, które przez ostatnie miesiące były zajęte tym, żeby wam pływało się dobrze, mówi organizator Piotr Kowal.
5: Wszelkiego rodzaju kutnie, sklepy żeglarskie, żaglomistrze, ludzie, którzy czarterują te jachty, więc spotykamy się, żeby przeprowadzić regaty. Oczywiście ścigamy się na jachtach klasy Omega, otwartopokładowych. Warunki oczywiście mogą być bardziej wymagające, ale będziemy dbali o tych oszołomów, mamy pełne zabezpieczenie.
2: Impreza na Nigocinie.

0: Miasto ma na to miejsce inny pomysł, wyjaśnia Rafał Łysy z ratusza.
1: Taka petycja wpłynęła. Nie mogę potwierdzić, że to są mieszkańcy Zagórza, bowiem petycję może podpisać tak naprawdę każdy. Natomiast jest to o tyle dziwne, że ten teren od co najmniej 10 lat jest przeznaczony pod usługi handlowe, a tak naprawdę pod hotel, bowiem jest to obszar znajdujący się bezpośrednio przy Zagłębiowskim Parku Sportowym i liczymy na to, że ten hotel tam powstanie. A co istotne, tak naprawdę po drugiej stronie ulicy mamy Park Środula, więc to jest pierwsza rzecz, która nie do końca jest tutaj zrozumiała. Kilometr dalej mamy nowy Park Zagórski, który stworzyliśmy przecież 2 lata temu i o jasne, warto dbać o kolejne tereny zielone, ale też warto dbać o rozwój miasta i ten teren pod taki rozwój naszego miasta jest przewidziany i w tym wypadku zmian nie planujemy. A co istotne, na przykład radni opozycyjni, którzy nagle się teraz obudzili, w 2018 roku głosowali za, podnieśli rękę za tym, aby ten teren był właśnie przeznaczony pod usługi. Teraz część z nich tego jakby nie pamięta, to też zaskakujące.
0: Dlaczego akurat hotel w tym miejscu by się przydał według miasta?
1: Po drugiej stronie ulicy mamy nowy stadion, nową halę, nowe lodowisko. Mamy też często zapytania od federacji sportowych o to, gdzie znajduje się najbliższy hotel, bowiem pojawiają się takie sygnały, że chętnie na przykład siatkarze, koszykarze przyjechaliby na obóz do Sosnowca, ćwiczyli w hali, no ale w tym wypadku najlepiej jakby hotel znajdował się w tak bliskiej odległości, aby albo przejść na nogach z niego na halę, albo dosłownie przejechać w minutę i oszczędzić tym samym czas. No niestety w tej chwili takiego hotelu spełniającego standardy w pobliżu absolutnie nie mamy w ogóle. W pobliżu tak naprawdę nie ma żadnego hotelu, stąd też liczymy na to, że on powstanie i dopełni ten nasz Zagłębiowski Park Sportowy, który cieszy się ogromną popularnością. W tej chwili trwają przecież tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. Za 2 tygodnie mamy Super Puchar w koszykówce. Ruszył sezon hokejowy i hala pęka w szwach. Zaraz tutaj także będzie grał klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie, więc no to pokazuje, że te obiekty żyją nie incydentalnie, ale tak naprawdę cały rok i właśnie taki hotel, jak na przykład będzie przyjeżdżał klub z Warszawy, aby zagrać mecz choćby właśnie w rozgrywkach siatkówki, no to idealne rozwiązanie, aby mieszkać tuż pod halą, a tym samym, aby nie męczyć zawodników dojazdami na treningi czy też na mecz.
0: A czy faktycznie zdarzyło się tak, że ktoś odmówił na przykład organizacji jakiejś imprezy albo właśnie jakichś treningów ze względu na to, że nie ma tutaj bazy noclegowej?
1: Mieliśmy takie zgłoszenia z Polskiego Związku Koszykówki i właśnie zapytanie, jak jest infrastrukturą hotelową, bo byli zainteresowani trenowaniem w Sosnowcu, bowiem znają te obiekty już dobrze. No i te rozmowy zakończyły się właśnie na etapie tego, że niestety nie ma w pobliżu tutaj hotelu, a dla nich to jest czynnik istotny właśnie, aby jak najmniej angażować się w jakieś kwestie logistyczne, transportowe. No i musieli zrezygnować. Hala im bardzo pasuje, bo przecież w hali mamy jeszcze drugą, mniejszą halę, w której też można trenować, czyli można nawet przyjechać większą liczbą zawodników na takie zgrupowanie, w którym się wybiera tą już ścisłą ekipę reprezentacyjną, no ale skoro tego hotelu nie ma, to musieli zrezygnować z Sosnowca.
0: A kto miałby ten hotel wybudować? Czy to byłby hotel wybudowany przez miasto, czy przez prywatnego inwestora, czy przez jakąś spółkę miejską? Jakby to miało wyglądać?
1: Prywatny inwestor jak najbardziej to jest rozwiązanie, które my preferujemy. Miasto nie jest od tego, aby budować hotele. Miasto zajmuje się budową mieszkań, to zgadza się. Natomiast hotele to jest prywatna inicjatywa i liczymy na to, że znajdzie się taki podmiot, który zainwestuje w Sosnowcu i wybuduje taki hotel.
0: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: W Łazienkach Królewskich w Warszawie nietypowa wystawa. W Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii oraz Pałacu Myśliwieckim można oglądać wystawę kostiumów z filmowej lalki.
4: Ja jestem już w Łazienkach Królewskich, a ze mną jest Tomasz Osoliński, autor kostiumów, które na tej wystawie się znalazły. No właśnie, kostiumów, strojów historycznych, jak to nazwać?
5: Dzień dobry Państwu, współautor, ponieważ powinna tu jeszcze być z nami Katarzyna Lewińska, ponieważ to z nią razem przygotowaliśmy kostiumy do ekranizacji filmowej Lalki i tak naprawdę na dobrych kilka miesięcy w ubiegłym roku przenieśliśmy się z naszą pracą do XIX wieku.
4: Przestrzeń, w której znajdujemy się, też sprzyja oglądaniu tych strojów, bo to, co widzimy na ekranie, osoby, które widzimy w tych strojach, to są te przestrzenie, w których zorganizowano wystawę.
5: Dokładnie tak, pałac w Łazienkach, ta przestrzeń tutaj parku, to była nasza scenografia filmowa. To tutaj nasi bohaterowie się przechadzają, rozmawiają, odbywają się bale i tym samym kostiumy

0: Powróciły na kilka miesięcy w miejsce, w którym były fotografowane i filmowane.
1: A co było najtrudniejsze w przygotowywaniu tych strojów? Bo czy to są w 100% zgodne z oryginalnymi strojami z epoki koncepcje, czy jednak coś, co musiało wyglądać w obiektywie?
0: Powiem tak, kiedy zaczynaliśmy z Katarzyną Lewińską pracę nad tym projektem, bardzo mocno się przygotowywaliśmy do tego. Zrobiliśmy bardzo głęboki research, polegający na wejściu dokładnie w tą epokę, tak abyśmy się przenieśli do tamtych czasów i ubrali naszych bohaterów w taki sposób, jak oni mogliby się ubrać wówczas, 120 parę lat temu. Rzecz, która nam bardzo pomogła, to pewna książka. Książka autorstwa pana Głodzińskiego. Książka wydana po rosyjsku, ponieważ wówczas byliśmy pod zaborami. Była to książka, taki rodzaj podręcznika do konstrukcji odzieżowej. I wszystkie, zwłaszcza kobiece stroje, które państwo będziecie mogli oglądać na ekranie kinowym, zostały uszyte dokładnie w zgodzie z technologią szycia ubrań wówczas, w tej konkretnej dekadzie XIX wieku. I tym samym ta baza nasza pozwoliła nam odtworzyć proporcje sylwetek, tak aby nasze aktorki wyglądały dokładnie tak, jakby ubierały się w tym właśnie, że końcówce XIX wieku.
1: A jak wiele takich strojów przygotowaliście?
0: Bardzo dużo tych kostiumów. Przez cały film się przewija około 1800. Trzeba też zaznaczyć, że w zasadzie w większości są to wszystko kostiumy na pewno aktorskie, zaprojektowane przez Katarzynę przy moim współudziale, uszyte specjalnie na aktorów. To nie są rzeczy, które przyjechały z wypożyczalni, tylko każdy z aktorów został domierzony, ubrany w zgodzie z jego rolą.
1: Niemal 40 z tych kostiumów znajduje się teraz w łazienkach na tej specjalnej czasowej wystawie. Co będziemy mogli tutaj między innymi oglądać? Co jest takiego najciekawszego? Może jakaś perełka?
0: Na wystawie przede wszystkim pokazujemy kostiumy damskie, bo one uznaliśmy z Katarzyną jako kuratorzy są najciekawsze wizualnie. Są oczywiście też ubrania Stanisława Wokulskiego na przykład. Natomiast będziecie państwo mogli z bliska sobie zobaczyć kostiumy. One będą również opisane kadrami z filmów, czyli momenty, kiedy ten kostium pojawia się na aktorce w danym ujęciu. Myślę, że przyjrzenie się temu z bliska, mnie samego by bardzo ciekawiło móc zobaczyć kostiumy filmowe z bliska, móc je obejść, pooglądać z każdej strony. Jako anegdotkę, jako ciekawostkę podam, że w jednym z kostiumów, który będzie się znajdował w oranżerii, w którym to Izabela Łęcka pojawia się na wyścigach konnych, jest użyty oryginalny kołnierzyk. Kołnierzyk, który powstał w czasach, kiedy Bolesław Prus pisał lalkę. Udało nam się go znaleźć w antykwariacie i na przykład mycić taki momencik, który jest oryginałem z epoki. Przyznam szczerze, że bardzo nam się z dużym sentymentem patrzy już teraz na to wszystko, kiedy ubieraliśmy manekiny i sobie przypominaliśmy, kiedy te kostiumy i jak one powstawały. To też jest to taka nasza jakaś prywatna opowieść i wspomnienia, bo w jakiś tam sposób jesteśmy też zżyci z tymi kostiumami, ale cieszymy się bardzo, że szersza publiczność będzie mogła to zobaczyć na żywo.
2: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Śledzenie komunikacji miejskiej, opóźnienia i napełnienia pojazdów, do tego wyszukiwarka połączeń, która uwzględnia metro, rower, kolej, autobus, tramwaj i trolejbus. Tak wygląda nowy portal informacji pasażerskiej testowany przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. O szczegółach opowie dyrektor ZTM-u Michał Wadowski.
5: Jest to pilotaż. Wiele jeszcze przed nami, wiele być może musimy poprawić. Jesteśmy otwarci na uwagi pasażerów. Czym się różni? No przede wszystkim tym, że w jednym miejscu mamy wszystkie środki transportu. To jest nadrzędne. Czegoś takiego nie było. Teraz już mamy tę możliwość planować podróż od marszu przez rower, też nie mieliśmy kolej i to jest to uzupełnienie, to jest coś, czego wcześniej nie było. Więc planując swoją podróż, możemy zaplanować ją z użyciem wszystkich środków transportu.
4: Czy jest to trochę tak, jak w mapach Google wpisujemy adres w transport publiczny i już nas doprowadzi krok po kroku do tej mety?
5: Trochę tak. Tą aplikację naszą wyróżnia jeszcze szereg warstw. Tak? One są podobne, bo one co do zasady mają bardzo podobne algorytmy. Tak? Ta nasza aplikacja koncentruje się przede wszystkim na transporcie publicznym i wszystkim, co jest związane z mobilnością. To jest coś, co ją wyróżnia. Zobaczymy, jak się ostatecznie, finalnie pilotaż zakończy.
4: Czy tam też będziemy mogli sprawdzić, na przykład, za ile ten autobus będzie, czy tramwaj, czy trolejbus na naszym przystanku, jakie jest jego opóźnienie, etc. W sensie, jakie rzeczy będziemy mogli tam znaleźć, skoro już mamy to jedno miejsce, w którym możemy szukać?
5: Tak dokładnie to już jest. Dlatego, że możemy sprawdzić już w aplikacji poprzez kliknięcie na przykład przystanku. Normalnie w rzeczywistości mamy słupek, w którym mamy informację dynamiczną, tak, dla pasażerów. Mamy takie miejsca i tutaj klikając w taki przystanek, dokładnie w bardzo przybliżonej formie możemy to zobaczyć i również mamy alerty do wszystkich opóźnień, które ewentualnie się pojawiają na sieci. Każdy pasażer może to sprawdzić. Przede wszystkim trzeba wejść na stronę. Ten portal, czy ta strona wita nas taką informacją o tym przede wszystkim, że jest to pilotaż i zaproszeniem do tego, aby zgłaszać swoje uwagi. Ja jestem ostrożny co do reagowania na wszystkie uwagi już od samego początku, ale jedną już zrobiliśmy. Dużo, bo na bieżąco to obserwujemy, dużo było komentarzy, dlaczego nie ma geolokalizacji, bo ludzie chcą wiedzieć, w którym miejscu są. No mogę powiedzieć, że dość dużo było takich uwag. Myśmy tego na początku nie uwzględnili, ale już jest uwzględnione. Już jest. Czyli ta szybkość reakcji też na ewentualne już uwagi już się dzieją. Natomiast ja co do tego bardzo wolałbym, żebyśmy poczekali jakiś czas, dokonali selekcji, co rzeczywiście jest ważne, żeby nam się też nie zamazał obraz tego portalu, żeby nie było zbyt dużo informacji, co czasami też może przeszkadzać. Na bieżąco możemy oceniać od samego początku, od na przykład, czy wyszukiwanie, o które poprosiliśmy, no spełnia nasze oczekiwania i możemy już na przykład taką kwestię ocenić, gwiazdki od 1 do 5, ale poprzez formularz również na stronie specjalnie stworzone, możemy podawać swoje uwagi i mamy rejestr takich uwag, no, nad którymi będziemy pracować. To jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czuli się, że również biorą udział w naszym pilotażu, w naszym projekcie.
4: Panie dyrektorze, chciałam jeszcze zapytać o tą sztuczną inteligencję, która brała udział w tworzeniu, nazwijmy to SDIP pilotaż. Jaki był zakres działania sztucznej inteligencji w tworzeniu tego nowego SDIP-u?
5: Bardzo lubię to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze podkreślam, gdzie tylko mogę, że to jest nasza inteligencja. Jest to nasza ludzka inteligencja, a poparta tym, że mamy to know-how i wiemy, jakie są potrzeby, z którymi często nie potrafimy z zewnętrznymi podmiotami dopracować, żeby je stworzyć. Więc to jest ludzka inteligencja w mocach obliczeniowych, tak bym ją nazwał. Oczywiście coraz większa. Jaki był jej zakres? Właśnie w tych obszarach obliczeniowych, przede wszystkim programistycznych. Jest coś takiego, funkcjonuje jak vibe coding, czyli on się koncentruje przede wszystkim na tworzeniu kodu poprzez zadawanie pytań. Tak najprościej można by to odpowiedzieć oczekiwaniem, jaka będzie odpowiedź i czy to spełnia nasze oczekiwania. A żeby stwierdzić, czy spełnia oczekiwania, to trzeba wiedzieć, czego się chce. Więc tak to wygląda. Duży udział, ale jedną rzecz bym jeszcze dodał, że ważna jest przestrzeń, w której te wszystkie procesy się odbywają. Bo to nie jest tak, że każdy może skorzystać, jesteśmy administracją publiczną i bezwiednie korzystać z narzędzi. Najważniejsze było stworzyć na początku środowisko, w którym bezpiecznie będzie można te procesy wszystkie programistyczne i wszystkie związane z tym projektem swobodnie i bezpiecznie wykonywać. To było dla nas najważniejsze i w wydziale, który jest Wydział Wsparcia Operacyjnego AI, który u nas funkcjonuje już prawie rok, takie zadania można było wykonywać.
4: Czyli dobrze rozumiem, że za merytorykę odpowiadali pracownicy Metropolii, ZTM-u, a za technikalia sztuczna inteligencja.
5: Tak, niekoniecznie musimy znać język programowania, żeby stworzyć to, czego oczekujemy. Oczywiście my mamy jeszcze chyba lepszą sytuację, być może niż niektóre podmioty, że osoby, które pracują, dodatkowo jeszcze mają umiejętności programistyczne, więc tym bardziej mają tą zasadę human in the loop, ona jest tu cały czas aktywna, nawet na poziomie już kodu, tak, czy coś jest poprawne, czy my tego oczekujemy, czy to nie generuje nam jakiegoś błędu. Zobaczymy, czy on się przyjmie. Mogą być super, ekstra, niesamowite projekty, które ostatecznie nie będą używane. Wskaźnikiem jest sprzedaż, wskaźnikiem jest użytkownik. Jeżeli będzie dużo, będziemy widzieć, że bardzo dużo osób odwiedza, a odwiedza, i mogę już zdradzić wstępne oceny, nawet po pierwszym funkcjonowaniu, to będzie świadczyć o tym, czy ten produkt przetrwa, tak? Czy on będzie używany. To jest dla nas najważniejsze, czyli taki wskaźnik sprzedażowy troszkę.
4: To skoro już pan powiedział, że macie jakieś dane, to byśmy poprosili po tym pierwszym dniu.
5: Z pewnością już jest kilka tysięcy osób, które zobaczyło tą aplikację. Mamy skalę od 1 do 5. 4,67 na start pilotażu, to uważam za bardzo dobry wynik.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. Po reklamie.
1: Po akcji powietrznej poszukiwania naziemne służby wypatrują czegoś, co zniknęło z radarów. Zarzut dla matki nastolatka oskarżonego o zabójstwo. W tej prawdzie też rekord z sercem, czyli woś przykuje sztuczne oddychanie.
2: Prawda Antyradia.
1: 6.31. Grzegorz Kornacki. Dorsz z powietrza zlatuje na ziemię. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazuje, że ruszyły poszukiwania w okolicach Malborka. Poszukiwania czego? No to dobre pytanie. W tej okolicy radary straciły sygnał dotyczący niezidentyfikowanego obiektu, który poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru. Mówiąc wprost, to mogło nie być nic. Stado ptaków albo anomalia. Ale sprawdzić trzeba. Próby ustalenia sprawy samym lotnictwem nie pomogły.
2: Prawda Antyradia.
1: Zarzuty dla matki oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Kobieta uderzyła policjanta, który był w jej domu, żeby zabezpieczyć nośniki danych. Odpowie za naruszenie jego nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariusza. Mundrowi odwiedzili Katarzynę G. w związku ze śledztwem toczącym się w sprawie o podżeganie do zabójstwa. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ale według doniesień Polsat News 47-latka mogła szukać kogoś, kto pozbędzie się osób dążących do skazania jej syna. Wśród nich miał być ojciec zabitej nastolatki.
2: Prawda Antyradia.
1: Wszyscy razem w jednym tempie. Nadchodzi ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje ją przy okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca 16 października, mówi Marta Skorupka-Wuzik ze sztabu WOŚP w Pszczynie.
3: Głównym takim celem, który założyła sobie też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest promowanie nie tylko nauki pierwszej pomocy, ale także uświadamianie, jak ważna jest szybka reakcja w momencie takiego ciężkiego zdarzenia. Jak szybko świadkowie zdarzenia powinni zareagować, żeby faktycznie komuś pomóc.
1: W całej Polsce rok temu w akcji wzięło udział ponad 170 tysięcy osób.
2: Prawda Antyradia.
1: Shisha, Sati i Shapur. Tak nazywają się małe irbisy, które przyszły na świat w warszawskim zoo. Urodziły się w lipcu, ale ogród pochwalił się nimi właśnie teraz, kiedy z kilkuset gramowych maluchów stały się 5-kilogramowymi kotami, mówi opiekunka zwierzaków Marta Tomczyk.
4: Przez długi czas Shisha była najcięższa, największa i było widać, jak się ją brało na ręce, to było widać, że to jest taka większa od rodzeństwa kluska, a teraz samiec jest największy, więc gdzieś tam w którymś momencie on zaczął troszeczkę szybciej przyrastać. Naturalne będzie to, że samiec będzie większy.
1: Młode na razie nie wychodzą na wybieg. Najpierw przed nimi drugie szczepienie. Pierwsze spacery może za miesiąc. Jest 6.33, czas na pełną kulturę.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Robert Eggers zamienia wampiry na zakochanych nastolatków. Twórca czarownicy Lighthouse i Nosferatu przygotowuje nową wersję Romea i Julii. Focus wygrało licytację z Sony, Warnerem i A24. Na razie wiadomo jedynie, że aktorzy mają mówić archaiczną angielszczyzną. Daty premiery na razie nie ma. Anne Hathaway zgłoszona do wyścigu o Oscary. Universal będzie promować ją jako najlepszą aktorkę drugoplanową za rolę Penelopy w Odysei. Konkurować z nią może Samantha Morton. Nominację poznamy 21 stycznia. Brad Pitt i pies rozkochali w sobie krytyków. W sercu dziczy ma na razie 91% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Fabuła kręci się wokół byłego komandosa, który rozbija się ze swoim owczarkiem w dziczy na Alasce i próbuje przeżyć. Krytycy chwalą więź człowieka z psem i grę Pitta. Premiera w Polsce w piątek.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Deszczowo znów może być dziś prawie w całej Polsce. Będzie też zimniej niż w ostatnich dniach, bo 17 stopni to maksimum. Najcieplej w ciągu dnia będzie dziś w Rzeszowie. 15 stopni spodziewamy się w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i w Koszalinie. 12 w Warszawie i najmniej 11 w Olsztynie.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.
7: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.

0: sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

0: zdrowie.
1: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Baza USA w Polsce może i będzie, ale raczej nie dowiemy się o tym w najbliższych dniach. Chociaż Litwa już wie, że wraca do niej rotacja amerykańskich żołnierzy. Idą zmiany na najpopularniejszym dworcu kolejowym w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Trump może pisać co chce, ale na decyzję jeszcze poczekamy. Wiceszefowa MON powiedziała, że na decyzję o umiejscowieniu w Polsce stałej bazy wojskowej USA poczekamy prawdopodobnie do końcówki roku. Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej ogłoszenia należy spodziewać się po zakończeniu amerykańskiego przeglądu sił w Europie. Aczkolwiek przyznała ona, że istnieje już krótka lista potencjalnych lokalizacji. Fort Trump, czy jakkolwiek to miejsce miałoby się nazywać. O bazie z prezydentem USA miał też wczoraj rozmawiać Karol Nawrocki. Zanim jednak dowiemy się czegoś o bazie, możemy liczyć na ogłoszenie w sprawie centrum serwisowego rakiet do systemów Patriot. To też miałoby powstać w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
2: Rotacja amerykańskich żołnierzy wraca na Litwę. To już wiecie z Prawdy Antyradia, a teraz pojawiają się konkrety. Dwa bataliony wojskowych mają przybyć do kraju pod koniec października. Jeden będzie ciężki, drugi inżynieryjny. Łącznie na Litwie ma stacjonować około 1000 amerykańskich żołnierzy. Wśród ich sprzętu będą czołgi Abrams.
1: Prawda Antyradia.
2: Zmiany przed dworcem Kraków Głównym. To teraz najpopularniejsza stacja w kraju i przy ponad 30 milionach podróżnych rocznie potrzebuje rozbudowy, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach.
2: Pieniądze mają znaleźć się w nowej unijnej perspektywie budżetowej.
1: Prawda Antyradia.
2: Ile? Właśnie mija 35 lat od...

0: 24 września 1991 roku ukazał się album Nevermind Nirvana. Krążek przetrwał do dziś oczywiście głównie dzięki muzyce i takim kawałkom jak Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are czy Lithium, ale też dzięki kultowej okładce. Procesy jej dotyczące ciągnęły się do ostatnich lat. O pieniądze walczył bohater zdjęcia, czyli dorosłe dziś dziecko płynące za dolarem. Jest 7:03, to była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Od 11 do 17 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać niemalże w całym kraju, także gdzie byście nie byli, parasole lepiej, żeby były z wami. Wieczorem sytuacja uspokoi się. Deszcz może jeszcze padać tylko w Olsztynie, Rzeszowie i w Katowicach i wtedy spodziewamy się od 10 maksymalnie do 14 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Desperanos.

0: 12 minut po godzinie 7. Dzień dobry Państwu. Piotr Frank Marciniak.
1: Sandra Hajduk-Popińska. 12 groszy. Tak mi się od razu skojarzyło. My dzisiaj być może zagramy Wam kult. Nie wiem, ale na pewno dużo dobrego rock'n'rolla będzie w Desperanos. Gramy dla Was do godziny 10. Będzie wąż Slesza. Będzie też kochani, o tym muszę powiedzieć przede wszystkim. Będzie dzisiaj test press od Tonego Iommiego. Tylko 5 egzemplarzy tego singla jest na świecie. Jeden z nich trafił do nas, do Antyradia. Musicie słuchać dzisiaj Antyradia przez cały dzień, od rana do wieczora. To para z głośników w czyjeś ręce odda tę wyjątkową, unikatową płytę. Ale już dzisiaj, u nas w poranku, padnie pierwsze hasło, które sobie trzeba zanotować, bo tych haseł kilka będzie. Pozbierać je do popołudnia i dać sobie szansę na tę wyjątkową, unikatową płytę.
0: No i ja chciałam tylko dodać, że wczoraj był piękny dzień, ale dziś to już Bóg przesadził.
1: Ależ, kochany, dziś to już jest jesień na maksa i Halloween prawie za rogiem.
0: O, a to oznacza, że za chwilę do gry wjadą dynie, a w tym roku mają być obrzydliwie drogie te dynie. Bardzo.
1: Jeżeli wy macie jakieś super plany na dekoracje halloweenowe, to dzielcie się z nami waszymi planami, pomysłami. 321-321-600 możecie zawsze do nas zadzwonić, możecie też napisać na desperanos@antyradio.pl. A skoro już mówiłam o test press, to będzie też cold press, bo będziemy dla was mieli kawę w nagrodę za te pomysły halloweenowe.
0: A jak kogoś i będzie stać na dynie, to może sobie z ziemniaka zrobić taką...
1: Albo z dynki sobie też można...
0: przydzwonić.

0: Ale się zrobiło sentymentalnie u nas w Desperanos. Wy tego nie wiecie, ale ja wam powiem. Frank przed chwilą pokazał nam swoje zdjęcie z 1988 roku. No, powiem ci, Franiu, przystojniak.
1: Tak?
0: Brałabym.
1: Daj spokój tam.
0: Bardzo, bardzo, słuchajcie, vintage'owa foto. Jeżeli macie ochotę ją zobaczyć, piszcie do Franka. Może wam wyślę, ja nie wiem.
1: Wtedy na takich ludzi, jak ja mówili, ten, farfocer.
0: Słuchajcie, to wyciągamy teraz, chciałam powiedzieć węża. Węża wyciągamy, moi drodzy, bowiem naukowcy nazwali nowego węża na cześć Slasha z Guns N' Roses. Gad pochodzi z Nowej Gwinei. Nowo odkryty wąż. To nazywa się, uwaga, Lielaphis slashi i jest gatunkiem, którego naukowcy wcześniej oficjalnie nie rozpoznawali. A badania genetyczne oraz różnice w budowie ciała potwierdziły, że jest to rdzawo-brązowy wąż naziemny, niejadowity i może wykorzystywać tylne zęby do chwytania śliskich jaszczurek.
1: Widziałem zdjęcie tego węża. Wygląda jak taki stary, zardzewiały kawałek rury.
0: Że wąż Slasha tak wygląda, tak?
1: Tak, i powiem ci, że wąż Slasha mnie rozśmiesza.
0: Kurde, no to ja ci powiem, że jestem trochę zawiedziona jednak.
1: A co się spodziewałeś, że to bo?

0: listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. 50 lat YouTube i jeden dzień, żeby uczcić to jak należy. 25 września Antyradio gra razem z YouTube od rana do wieczora. Wielkie numery, wielkie emocje i mnóstwo płyt YouTube do wygrania przez cały dzień. A to jeszcze nie wszystko. Czeka na Was niespodzianka. Dzień z YouTube. Tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank. Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Poranna akcja polskich wojsk przez rosyjski ostrzał Ukrainy. Coraz mniej boimy się wojny, to znaczy uważamy, że do nas nie dotrze. W tej prawdzie będzie też sezon grzewczy i wyliczenia na początek.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Lotnictwo działa, ty śledź komunikaty. Mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego dostali rano alerty RCB o ataku Rosji na Ukrainę. Moskwa uderzała z powietrza już kolejny raz w ostatnich godzinach. W nocnym ostrzale Kijowa zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, a 45 zostało rannych. Poranny atak tymczasem zakończył się. Alert RCB właśnie został odwołany. Nie ma zagrożenia w Polsce.
0: Prawda Antyradia.
1: Strach maleje. Niecałe 16% z nas obawia się rozlania wojny z Ukrainy na teren Polski. Tak wynika z najnowszego sondażu dla Rzeczpospolitej i to jest wynik ponad 11 punktów niższy niż 2 lata temu. Ponad 3/4 z nas uważa, że konflikt nie dotrze do naszego kraju z pełną mocą.
0: Prawda Antyradia.
1: Zaczęła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Donald Trump przywitał chińskiego przywódcę nie w Białym Domu, a już na lotnisko pod Waszyngtonem. Xi będzie w Stanach przez 3 dni. Ostatni raz z państwową wizytą był w USA 11 lat temu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ruszył sezon grzewczy. Polski alarm smogowy już mówi, że będzie drożej, ale jedni dopłacą więcej, inni mniej.
2: Polski alarm smogowy policzył roczne koszty ogrzewania dla 150-metrowego domu. Ogrzewanie gazem zdrożało o 1,5%, prądem o 4%. Bank rozbił pelet. Cena wzrosła o ponad 50%. W efekcie ogrzewanie nim będzie kosztować prawie 13 tysięcy złotych. Na drugim biegunie są pompy ciepła, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: Tutaj zależnie od typu pompy ciepła, no to koszt może sięgać od 4700 zł do 7200.
2: Nawet ogrzewanie gazem uważane za drogie. Jest to ponad 4000 zł tańsze niż w przypadku peletu. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Nielegalne reklamy wyrzucić. Mieszkańcy Katowic mają już dość patrzenia na billboardy i płachty. Założyli nieformalną grupę, która ma stanąć do walki. Legalnej, zapewnia członkini Izabela Bonisławska.
4: Widzimy jakiś wielki billboard, robimy zdjęcie, sprawdzamy w jakiego portalu, na jakiej działce on leży, wysyłamy wnioski i pytamy, czy dany billboard, reklama stoi legalnie. Albo jak jest na przykład przy drodze, to sprawdzamy, czy zostało wydane pozwolenie na budowę. I w wielu przypadkach jest tak, że wcale nie ma na to zgody. 70% jest nielegalnych, ale one sobie po prostu wiszą.
1: Kilka sukcesów już jest. Parę tablic zniknęło, kolejne są w trakcie usuwania. Na zegarach mamy teraz prawie 7:33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sporta, zaraz potem prognoza pogody.
0: Sport w Antyradiu.
5: W ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw Europy Słowenia pokonała Belgię 3-1. W półfinale Słoweńcy zmierzą się z Polską. Mecz w piątek. W drugim półfinale Francuzi zagrają z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów, wygrywając 3-2. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet przygotowuje się do mistrzostw Europy w czeskim Hebie. Polki zagrają tam spotkania towarzyskie m.in. z Czechami oraz drugą drużyną Norwegii. Euro rozpocznie się 3 grudnia. Polki trafiły do grupy E, gdzie zmierzą się z Francją, Ukrainą oraz Wyspami Owczymi. Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens w ćwierćfinale halowego turnieju WTA w Singapurze. Pojedynek z tenisistką z Belgii będzie odpowiedzią na pytanie, czy na dobre wróciła na zwycięską ścieżkę. Mecz odbędzie się w piątek. Kolejny serwis, 8:30.
1: Jesień już tu jest pełną gębą. Deszcz może dziś padać prawie w całej Polsce. Będzie przy tym od 11 do 17 stopni. Nocą nie powinno padać. W zachodniopomorskim możliwe będą natomiast zamglenia i spodziewamy się wtedy od 6 stopni w Olsztynie czy w Krakowie. Przez 8 w Szczecinie, 10 we Wrocławiu i w Łodzi, 11 w Warszawie, maksymalnie do 12 w Koszalinie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Lady Punk i utwór Obok. Desperanos w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska i my się wciąż zastanawiamy nad planami na Halloween. Franiu, to od rana o dyniach coś mi tutaj opowiadasz.
1: No tak, no bo przecież to jest cały miesiąc, to teraz te dynie sprawdzaliśmy, są w takiej przystępnej cenie, można kupić taniej, tak. Bo później to już wiadomo, pójdzie to do góry i nie każdego będzie stać.
0: Słuchajcie, okazuje się, że taka dynia ozdobna to nawet do 8 dyszek może kosztować, chociaż powiem wam, że ja na Wilanowie widziałam dużo droższe, ale wiadomo, no Wilanów to jest osobna historia. Zwykła dynia około 2-4 zeta za kilogram. Pewna popularna sieciówka z Francji ma obecnie dynię luzem po 3,99 za kilogram.
1: No ale taka dynia, jak już z tej dyni wyjmiesz te wnętrzności, to można i zupę jeszcze zrobić, nie wyrzucać tego. Chyba jest zupa dyniowa dobra.
0: A skoro mówisz o wnętrznościach, Franiu, to napisała do nas Martucha, która podzieliła się swoim planem na Halloween i Marta lubi na przykład taki wystrój a la cmentarzysko, czyli znicze, opuszczony zakład psychiatryczny, demony, zwisające strzępy materiałów, zakrwawione nożyce, obrazy holograficzne. Takie nam tutaj Marta podpowiada pomysły.
1: Ojeju, i tylko Drakuli brakuje, żeby sobie zęby połamał na tej dyni. No i co?

0: Debiutancki singiel z debiutanckiej płyty grupy Evanescence Bring Me To Life. To był rok 2003, a Amy Lee miała wtedy 19 lat, kiedy napisała ten utwór. No i do dzisiaj jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek tego zespołu. 52 minuty po godzinie 7, a po godzinie 8, moi drodzy, będziemy dla Was mieli gratkę, bo przypominam Państwu, tym, którzy z nami nie jadą od samego rana, że będzie singiel Tonego Iommiego podpisany przez niego samego i będzie można go zgarnąć. Wprawdzie nie w Desperanos, bo po południu, ale Antyradia trzeba słuchać cały dzień, bo będziemy podawali hasła i te hasła trzeba sobie notować, a później jak zadzwonią do Was Tomek albo Małgo po południu z parę zgłośników, no to trzeba będzie je wszystkie podać i dać sobie szansę na, no, prawdziwy rarytas. Ja sama chciałabym mieć, nie wiem jak Ty, Franiu, taką płytę w domu.
1: Oczywiście, że tak, na razie hasła nie podamy, jest w drodze. A słyszałeś ten facecie z Michigan, co był w restauracji i rzucił się na kelnera?
0: Nie, nic nie wiem.
1: Nic nie wiesz? Nie słyszałeś?
0: Nie słyszałam.
1: Niesamowite, ja też nie słyszałem.
0: Po więcej absurdalnego humoru od Piotra Franka Marciniaka zapraszamy Was po godzinie 8. Jesteśmy z Wami do 10. Będą też wejściówki na kontra MMA. Jeśli jesteście fanami tego sportu, to bądźcie z nami. Niebawem zapytamy Was o coś, Wy zadzwonicie i dostaniecie nagrodę.
2: Dla Państwa Legionerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: wydajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio

0: Rosja i Ukraina za częściowym rozejmem, tak znów mówią w Stanach Zjednoczonych. Schron zrobisz w 8 godzin, przełomowy polski startup. W tej prawdzie będą też męskie wyjazdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Rosja i Ukraina zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni, tak mówi sekretarz stanu USA po spotkaniach przy okazji zjazdu ONZ w Nowym Jorku. Rozejm miałby obejmować kwestie zboża i energii, znaczy być tym, co już wcześniej ogłosił Donald Trump i co nie działało. Ale takie ogłoszenia to nie koniec ruchów wokół wojny. Do USA wyruszył Kirill Dmitriew, wysłannik Putina. Ma spotkać się ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
1: Prawda Antyradia.
0: Do budowy schronu potrzebujesz 8 godzin, operatora dźwigu, dwóch monterów i czterech ciężarówek. To wszystko. Schrony z klocków, czy raczej schrony modułowe, opatentował właśnie polski startup założony przez byłego żołnierza jednostek specjalnych i betonowego przedsiębiorcę. Pisze dziś o nich Puls Biznesu, dodając, że na budowę tradycyjnego schronu potrzeba 16 ciężarówek, 50-tonowego dźwigu, 15 pracowników i 3 dni, czyli postęp jest. Biznes może wejść na rynek na przełomie tego i przyszłego roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatni sowiecki pomnik propagandowy znika z Podkarpacia. Z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie zniknęła już ponad 6-tonowa rzeźba kobiety z dzieckiem. Część elementów monumentu trafi na gruzowisko, część do muzeum, a część na cmentarz.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 8,5 miliona złotych czeka. Ruszają głosowania w opolskim budżecie obywatelskim, mówi Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego.
2: Należy wejść na stronę bo.opole.pl i tam podjąć ważną decyzję, na jaki projekt głosujemy w obszarze ogólnomiejskim. I tutaj mamy do wyboru 31 projektów i na jaki projekt dzielnicowy głosujemy. Dzielnicowych projektów mamy łącznie 40.
0: Minimalny próg poparcia to 150 głosów. Głosować można do 13 października.
1: Prawda Antyradia.
0: A po głosowaniu można wyjechać z okazji nadchodzącego dnia chłopaka. Sky.pl przygląda się męskim wyjazdom.
3: Panowie najczęściej rezerwują kilkudniowe wyjazdy na południe Europy. Niekoniecznie tylko w męskim gronie. Ale to raczej nie będzie chill na plaży, mówi Katarzyna Houghton z Sky.pl.
4: Niekoniecznie szukają po prostu sposobu na wyrwanie się od codzienności. Częściej chcą jakościowo wykorzystać czas, zaplanować wyjazd wokół swoich zainteresowań i wrócić z konkretnymi wspomnieniami.
3: Mężczyźni zwiedzają z partnerką albo całą rodziną, a męskie wypady organizują często przy okazji jakiegoś wydarzenia, jak mecz czy koncert. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na zegarach mamy prawie 3 minuty po 8:00. To była Prawda Antyradia. Deszczowo może być dziś prawie w całym kraju. Jutro będzie trochę lepiej. Padać jutro nie powinno na południu Polski i w centrum. Na termometrach jutro będzie od 13 do 17 stopni. Dziś od 11 do 17. Jeżeli planujecie weekend w plenerze, postawcie lepiej na niedzielę.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Audrey Horn, tak nazywa się zespół, który państwo teraz słyszeli i ja wiem, że może was zaskoczy, ale jeden z członków tego zespołu był wcześniej członkiem black metalowej grupy Gorgoroth, więc no, zmiana brzmienia, powiedziałabym, o 180 stopni. Taka propozycja od nas, 11 minut po godzinie 8, a teraz, moi drodzy, jest szansa na to, żeby zgarnąć wejściówki na galę kontra MMA, która odbywa się 10 października w hali Orbita we Wrocławiu. Jeśli lubicie tego typu rozrywki, to my was serdecznie zapraszamy. Jeden podwójny bilet na was czeka. No, słuchajcie, zadanie konkursowe będzie się wiązało z pewnym rekordem Guinnessa, który właśnie pobito w Nebrasce, bowiem w Nebrasce zrobili, uwaga, najdłuższą kiełbaskę, a dokładniej Slim Jima. Kiełbaska miała około 131 metrów, jest nowym rekordem Guinnessa, no i tak sobie z Franiem pomyśleliśmy, że Amerykanie lubią nazywać mięsne przekąski od imion, bo jest Slim Jim, jest na przykład Sloppy Joe, no więc zadanie dla was, wymyśl nazwę dla smakowitej mięsnej przekąski z użyciem polskiego męskiego imienia.
1: Czyli Edward Borczek.
0: Czyli gorący mietek. 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Wejściówki na galę MMA czekają.
1: Czekają i się grzeją na grylu.

0: Liczba Thieves, 19 po 8 rano. Wspaniale nam się tu siedzi i od razu czuję, że gdzieś tli się grill, ale gdzie?
1: O tak, u nas w redakcji dokładnie, bo my dzisiaj pytamy was o takie męskie, mięsne przekąski. Macie szansę na zgarnięcie wejściówek na galę MMA we Wrocławiu, a ponieważ rozmawialiśmy o najdłuższej kiełbasce w Stanach Zjednoczonych, która powstała w Nebrasce i która nosi swoją nazwę od imienia męskiego Jim, to my was pytamy właśnie o takie pomysły na mięsne przekąski z użyciem męskiego imienia. I tak na przykład Łukasz napisał nam: podaję moją propozycję nazwy na najdłuższą kiełbasę — afrykański wacek. Taka propozycja od Anny na przykład, Giętki Roman. No ale mamy też telefony, dzwonicie pod 321-321-600.
2: Taka męska, taka przekąska, męska, prawdziwa, słowiańska, powinna się nazywać Mściwór. Takie stare słowiańskie imię. Miłego dnia, hej.
1: Czyli taki, Franiu, wór pełen wszelkiej maści smakołyków.
0: Tak, tam się znajdzie wszystko, nawet największy bóg jedzenia grillowego, czyli wielki Griloniusz.
1: Griloniusz, nasz nowy patron. 321-321-600, dzwońcie, a tymczasem gramy wam The Offspring i Why Don't You Get a Job?

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września.

0: zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Pożar stacji Starlinków w Polsce. Ekstradycja znów na tapecie. Londyn ma zdecydować w polskiej sprawie. Tę prawdę zaczniemy jednak od kolejnego dziś alertu RCB.
3: Prawda Antyradia.
4: Jest dokładnie 8:30. Grzegorz Kornacki. Znów alert RCB dla mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego. Rosja ostrzeliwuje Ukrainę z powietrza. Polskie lotnictwo zostało poderwane.
3: Prawda Antyradia.
4: Pożar stacji Starlinków na Mazowszu. Zapaliła się miejscówka w powiecie grujeckim. Według słów wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego wiele wskazuje na to, że to kolejny element wojny hybrydowej. Jak w TVP Info stwierdził minister cyfryzacji, chodziło o zakłócenie działania stacji, która jest hubem zapewniającym sieć nie tylko Polsce, ale i Ukrainie.
3: Prawda Antyradia.
4: Wraca ekstradycja. Chciałem powiedzieć, że nie chodzi o serial, ale w sumie to już robi się tasiemiec. Na dziś zaplanowana jest rozprawa dotycząca ewentualnej ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Odbędzie się w Londynie, bo to tam wyjechał Michał Kuczmierowski po zmianach na polskich szczytach. On i twórca marki Red is Bad mają odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień dla korzyści majątkowej.
3: Prawda Antyradia.
4: Nowy rok akademicki za pasem, a pasa trzeba zaciskać. Studenci szukają miejsca do życia. Najtaniej wyglądają akademiki, chociaż i ich podwyżki nie ominęły.
5: Akademiki to z reguły nie jest oaza luksusu.
6: Nie było lodówki w pokoju, wszyscy nam kradli rzeczy.
5: Za miejsce w kilkuosobowym pokoju trzeba zapłacić kilkaset złotych. Najmniej w Toruniu 440 zł miesięcznie, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
7: Poniżej 600 zł można znaleźć jeszcze miejsca na Uniwersytecie Warszawskim, Rzeszowskim, Łódzkim i Opolskim.
5: Uczelnie mają też ofertę dla tych, którzy chcą wydać więcej, na przykład w Rzeszowie.
7: Jedynka z aneksem kuchennym.
5: Takie cudo za 1150 zł miesięcznie, a to nie jest najdroższa jedynka. Ta najdroższa jest we Wrocławiu.
7: 1500 zł miesięcznie.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
4: Żeby nie dostać z liścia, posprzątaj. W Poznaniu ruszyła akcja Liść, która ma pomóc w utrzymaniu czystości chodników przy posesjach, mówi Agata Kaniewska z ZDM-u.
8: Zarząd Dróg Miejskich rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy.
4: I ta akcja potrwa do końca roku. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport. Zaraz potem prognoza pogody.
3: Sport w Antyradiu.
9: Dziś startuje pierwsza kolejka nowej edycji Ligi Narodów. Jest kilka spotkań, na których warto zawiesić oko. Serbia zagra z Grecją, a Kosowo z Irlandią. Portugalia sprawdzi Walię. Norwegowie powalczą z Duńczykami. Na deser Holandia podejmie Niemców. Start 20:45. W pierwszej kolejce Europejskiej Północnej Ligi Koszykówki Anwil Włocławek zagra z holenderskim Donar Groningen. Start 18:30. Rozpoczyna się rywalizacja w koszykarskiej Eurolidze. W pierwszej serii gier dojdzie do kilku emocjonujących meczyków. Hapoel Tel Aviv podejmie Bayern Monachium. Panathinaikos Ateny zagra z Paris Basketball. Kosner Baskonia powalczy z Olympiakosem Pireus, a Barcelona sprawdzi Efes Stambuł. Start 20:30. Kolejny serwis jutro, 7:30.
4: Stopni. Dziś podobno ma być w najcieplejszym momencie dnia w najcieplejszym z miast, czyli w Rzeszowie. 15 stopni spodziewamy się w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i w Koszalinie. 12 stopni będzie w Warszawie, a najmniej 11 w Olsztynie. Deszcz znów może dziś padać prawie w całej Polsce.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Mr. Charm od The Rolling Stones. To jest stosunkowo nowa propozycja od tego zespołu. Bardzo, bardzo dobra, tak samo jak dobre i smakowite są wasze propozycje na nazywanie polskich mięsnych przekąsek. Walczycie o wejściówki na galę MMA, a zadanie konkursowe to wymyśl nazwę mięsnej przekąski z użyciem męskiego imienia polskiego. No i na przykład Łukasz nam napisał: wędzony Wiesław. Soczysty kawałek wieprzowiny, długo wędzony w dymie z polskiego drewna z porządną porcją czosnku i przypraw. Łukasz proponuje mietka w panierce, a Jarosław kiełbasę wałek z wałów. Podobno legenda głosi, że Władek pewnego wieczoru stanął na wałach Chrobrego i powiedział: brakuje tu tylko porządnej kiełbasy. Władek z wałów miał być. Takie propozycje w mailu, ale też dzwonicie 321-321-600.
1: Siema, tu Jurek z Dyni. Właśnie jadę samochodem i przejechałem przez miejscowość Baczysław. To mnie zainspirowało do nazwy Boczysław.
0: Boczysław.
2: Boczysław od boczku, tak. Pysznie brzmi.
3: Moim zdaniem nazywać powinno się Kęs Janusza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: No tak, no, Kęs Janusza, do tego dorzuciłbym co? Gryz Grażyny plus ketchup, mamy komplet i grill dymi. Od rana do wieczora Pearl Jam.

0: 8 minut i stuknie nam godzina 9. Słuchając waszych propozycji, jakie nadsyłacie w związku z tymi imionami dla tych potraw, pomyślałem, że może dobrym pomysłem by było pojechać dziś do masarni i kupić sobie taką rolkę 4 metry na 3,
1: pętko
0: flaka
1: taki
0: na kaszankę i z tego uszyć płaszcz na jesień.
1: Jezus, Frank, za dużo horrorów się naoglądałeś, powiem
0: dlaczego?
1: Ci. Martwi mnie trochę twój stan, ale za chwilę się tym zajmiemy. Kochani, po godzinie 9:00 oczywiście będziemy odbierać wasze telefony. Dowiemy się, kto dostaje wejściówki na galę MMA. Dowiemy się też, jakie jest hasło, które trzeba sobie zanotować, jeśli chcecie zgarnąć unikatowy absolutnie singiel Tonego Iommiego z jego odręcznym podpisem. Tak, tak, to już mniej więcej 10 minut po godzinie 9:00, także koniecznie bądźcie z nami. No, a ja tylko przypominam, że jutro jest piątek i jutro mamy dzień z YouTube Antyradio, także jeżeli słuchają nas fani tego zespołu, no to koniecznie bądźcie z nami też jutro, bo będziemy mieli i płyty YouTube i... Z czego ty się, Frank, tak śmiesz? Przepraszam państwa, się tak nie da skupić tutaj.
0: Teraz tak pomyślałem, że jak wy będziecie z nami, to my będziemy z wami.
1: I w tej wspaniałej mikrospołeczności mówimy wam do zobaczenia. Nie, bądźcie ze Esperanto do 10:00. Ja w ogóle to bądźcie z Antyradiem do końca dnia. A w ogóle to, Franiu, chodź, pójdziemy na kawę, bo chyba musimy pogadać.
0: Ale ja mam kawę, po co mi druga?
1: No, na wodę, chodź.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradio.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
13: Czyta lektor AI.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W Media

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Czarny scenariusz też trzeba brać pod uwagę. Polska szykuje się i na to. Więzienie dla producenta filmowego, który wykorzystywał pozycję. W tej prawdzie będzie też rekord z sercem.
13: Prawda Antyradia.
14: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Mamy gotowe plany ewakuacyjne na wypadek ataku Rosji na Ukrainę. Tak w Rzeczpospolitej mówi dziś Marcin Kierwiński. Szef MSWiA został zapytany o najbardziej pesymistyczny wariant rozwoju sytuacji. To przegrana Ukrainy i dalszy marsz Kremla na zachód. Jak zapewnia Kierwiński, plany powinny być opracowywane przez każdą gminę, ale są też plany na poziomie wojewódzkim, a także program krajowy. To, czego możemy spodziewać się na pewno, to wiele prób uderzania bardzo blisko granicy, a także prób przekroczenia granicy w powietrzu. To będzie przez Moskwę określane jako przypadek.
13: Prawda Antyradia.
14: 15 lat więzienia dla Harvey'a Weinsteina. Producent filmowy idzie za kraty za przestępstwa seksualne wobec byłej asystentki. To ta sprawa. Miriam Haley stała się symbolem ruchu Me Too. Skazany nie przyznaje się do winy. Mówi, że wszystkie kontakty były za obopólną zgodą.
13: Prawda Antyradia.
14: Tanio już było. Polski alarm smogowy policzył koszty ogrzewania 150-metrowego domu z 4 osobami w rozpoczynającym się właśnie sezonie grzewczym.
15: Pośród tych popularnych, typowych nośników energii, no to tutaj ogrzewanie pelletem okazało się najdroższe.
4: droższe. Pelet kupiony na początku września to jest roczny koszt ogrzewania sięgający prawie 13 tysięcy złotych.
14: Wyliczał Piotr Siergiej z PAS. Najtańsza według tych wyliczeń jest pompa ciepła.
13: Prawda Antyradia.
14: Uciskamy razem. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapowiada ogólnopolską akcję bicia rekordów pierwszej pomocy. W akcję zaangażują się sztaby od Warszawy po Pszczynę.
15: Czy wie pan, jak udzielić tej pierwszej pomocy?
16: No, troszkę.
17: Wiem teoretycznie, ale nigdy w praktyce nie było takiej potrzeby.
15: Podczas bicia rekordów pierwszej pomocy resuscytację będzie można poćwiczyć na różnych fantomach, mówi Marta Skorupka-Wuzik, szefowa pszczyńskiego sztabu WOŚP.
18: Mamy fantomy imitujące osoby dorosłe, fantomy dziecięce, niemowlęce. W zeszłym roku mieliśmy też fantom psa. W czasie od 12 do godziny 12.30 musi po prostu jak największa ilość osób jednocześnie uciskać fantomy.
15: Akcja odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. W Pszczynie będzie otwarta na rynku. Dołączyć może każdy. Paulina Kozioł, Antyradio.
13: Prawda Antyradia.
14: Koloseum zamknięte. Rzymska atrakcja będzie dziś nieczynna w ramach żałoby po śmierci robotnika, który spadł tam z dużej wysokości i montował nowy system oświetlenia. Związkowcy wyliczyli, że co roku w wypadkach w miejscu pracy ginie w kraju nawet 1200 osób. Jest prawie 9:03. To była Prawda Antyradia. Deszczowo znów może być dziś prawie w całej Polsce. Będzie też zimniej niż w ostatnich dniach, bo 17 stopni to jest maksimum i tak ma być w Rzeszowie. 15 stopni będzie dziś w ciągu dnia w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i w Koszalinie, 12 stopni w Warszawie, a najmniej 11 w Olsztynie.
13: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Royal Blood, Ten Over Ten. Zawsze jak słucham tego nagrania, w ogóle tej kapeli, to wyświetla mi się w głowie, wiesz kto?
1: No?
0: Żwirko i Muchomorek.
1: Oho.
0: A wiesz dlaczego?
1: Nie, właśnie nie.
0: Bo ich też było dwóch.
1: Nas też jest dwóch, a nawet dwoje. Desperanos do godziny 10:00. Mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego i to nie jest przesada. Sami marzylibyśmy o tym z Frankiem, żeby na swojej półce mieć taki test press. I jeśli nie wiecie, co to jest test press, to ja zdradzam, to jest taki próbny egzemplarz płyty winylowej tłoczony w bardzo małej ilości, jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej produkcji całego nakładu. No a ten, który my dysponujemy, to jest nie lada gratka dla fanów Black Sabbath.

0: bowiem będzie to test press od Tonego, Ayomiego i Jorna Lande. Takich test pressów mamy tylko 5 na całym świecie, dlatego w związku z tym, że jeden z nich trafił do antyradia, my chcemy oddać go w wasze ręce. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć taką płytę? Trzeba, słuchajcie, od samego rana, czyli dokładnie od tego momentu, od teraz, moi drodzy, notować hasła. Te hasła będą się pojawiały u nas, w ostrym dyżurze, w rokomotywie i na końcu w parze z głośników. Kto pozbiera wszystkie hasła, zgarnia tego test press. To znaczy najpierw jeszcze musicie mieć oczywiście to szczęście, że to was wybierze para z głośników. Uwaga, podajemy pierwsze hasło. Pierwsze hasło to...
1: Ojciec. Podać resztę?
0: Nie.

0: Raniu, że takie to ci się podobało.
1: Tak,
0: teraz.
1: Lubię ten numer.
0: Lubimy ten numer i lubimy czytać takie newsy, jakie ja właśnie znalazłam na stronie magazynu Focus. 9 razy więcej sensorów pod plecami. Twoje łóżko rozpozna partnera, dziecko i psa. Słyszałeś o czymś takim jak inteligentna sypialnia?
1: Tak, a koty co?
0: No to właśnie, to trzeba tutaj do autora wysłać zapytanie, natomiast inteligentna sypialnia dzisiaj, moi drodzy, to już nie oznacza tylko tego, że na przykład pilotem sobie sterujecie tam rolety, prawda, włączacie oczyszczacz powietrza, nie. Jest taka firma, która zaprezentowała właśnie system chłodzący i ogrzewający materac, analizujący parametry organizmu, rozpoznający, i uwaga, to jest moim zdaniem najciekawszy wątek, kto właściwie leży w łóżku i zmienia ten materac warunki snu bez budzenia właściciela. I teraz ty sobie wyobraź, Franek, taką sytuację, że prawda, w tym łóżku z jakiegoś bliżej nieznanego nam powodu nie leży nasz małżonek czy małżonka, tylko ktoś inny. I co, to łóżko zaczyna piszczeć? Jakoś jakiś alarm wysyła, czy co?
1: Mnie interesuje inny aspekt, wiesz? Czy na przykład w tym łóżku, skoro on tam i chłodzi, i grzeje, czy można na przykład w nogach trzymać masło?
0: Albo tego kota.
1: Ciekawe jestem, czy też jest apka na Jasiek.
0: Apka na Jasiek, o! To ja jestem za!
1: Co oni nie wymyślą?
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
22: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
21: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
23: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
25: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
24: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
25: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
24: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
26: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
27: GWM. Go with more.
28: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
29: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
30: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
31: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
30: Wiejskie życie ma smak!
31: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
32: Po reklamie.
33: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Evanescence.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Areszt po strzelaninie w Małopolsce, tej, w której jedna osoba zginęła, a inna leczy się w szpitalu. FBI ma problem, hakerzy mogli włamać się do systemu biura. W tej prawdzie będzie też męski wypad.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 9:30, Grzegorz Kornacki. Grzegorz K., zapewniam inny, idzie za kraty, to co najmniej na 3 miesiące, za to, że jest podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w Bukownie. Jak wiecie z prawdy Antyradia, 52-latek w weekend poszedł do lasu, a na widok 3 znanych mu osób wyciągnął z plecaka broń i zaczął strzelać. Jedna z ofiar nie żyje, druga z ranami nogi leży w szpitalu. Sprawca przyznaje się do winy, złożył wyjaśnienia, motywacji nie wskazał, grozi mu nawet dożywocie.
0: Prawda Antyradia.
1: Atak hakerów na system FBI pod lupą amerykańskich śledczych. Federalne Biuro Śledcze bada informacje dotyczące przechwałek w sieci. Hakerska grupa ogłosiła, że wykradła ogromną ilość bardzo wrażliwych danych dotyczących pracowników FBI, a także kandydatów na agentów. Portal dla składających podanie o pracę został na razie wyłączony. Sami hakerzy mówią, że tu nie chodzi o pieniądze, to odwet za to, że FBI wydało ostrzeżenie, w którym uznało ich grupę za zagrożenie.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmiany przed dworcem Kraków Głównym. To teraz najpopularniejsza stacja w kraju i przy ponad 30 milionach podróżnych rocznie potrzebuje rozbudowy i reorganizacji, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach.
1: Pieniądze na zmiany mają znaleźć się w nowej unijnej perspektywie budżetowej.
0: Prawda Antyradia.
1: Kiedy facet gdzieś wyjeżdża, musi mieć zajęcia. Owszem, może wyjechać na plażowanie, może pójść do hotelowej restauracji, ale to nie może być wszystko. Na męskich wyjazdach musi się dziać, mówi Katarzyna Houghton z SKPL.
3: Stawiają na wyjazdy, które pozwalają w krótkim czasie połączyć kilka różnych doświadczeń. Romantyczny ski break z partnerką, albo rodzinne wakacje w formule all inclusive, ale na przykład też weekend z przyjacielem, podczas którego zwiedzanie uzupełnia emocjonujący mecz czy koncert.
1: Na to wszystko najchętniej na południu Europy, we Włoszech, w Hiszpanii czy na Malcie. Na zegarach mamy teraz 9:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie. Godzie dziś, w ciągu dnia, a także wieczorem.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Od 11 do 17 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać niemalże w całym kraju, także gdzie byście nie byli, parasole lepiej, żeby były z wami. Wieczorem sytuacja nieco się uspokoi. Deszcz może jeszcze padać tylko w Olsztynie, Rzeszowie i w Katowicach. I wtedy spodziewamy się od 10 maksymalnie do 14 stopni.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: 18 minut dzieli nas od godziny 10. To jest ten moment, kiedy trzeba już powiedzieć, kto dziś zgarnął główne trofeum i nagrodę, którą przyznaliśmy tu po długiej dyskusji. Bo uważamy, że zasłużyła ta właśnie osoba na taką nagrodę.
1: Ja powiem więcej. Mamy też nagrodę, taką wyróżnienie, bo było tyle ciekawych maili i telefonów, jeśli chodzi o nazywanie mięsnych przekąsek męskimi imionami i damskimi również, że nie mogliśmy się tak do końca zdecydować, ale wyróżnienie w postaci kawy Desperanos wysyłamy do Łukasza, który zaproponował taką oto nazwę mięsnej przekąski. Uwaga, bo to będzie gra słów. Nie wiem, czy mi to wyjdzie prawidłowo. Kaszanka, tak? Z Marta Delą, czyli mamy już Ankę i Martę, głęboko nadziane z wieżyną leśną, czyli jest jeży. No, Łukasz, powiem ci, bardzo to było kreatywne. Kawa Desperanos leci do ciebie. No, ale oczywiście nagroda główna, czyli wejściówka na galę MMA. Galę, która odbędzie się w hali Orbita we Wrocławiu 10 października. Mamy dla jednego słusznego, naszym zdaniem, zwycięzcy.
2: Moim zdaniem nazywać powinno się Kęs Janusza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Kęs Janusza i ząb się rusza. Tyle mi przyszło do głowy teraz na gorąco i na szybko. Bardzo dobry tekst.

0: To niewiarygodne, Franiu, ale to już koniec.
1: Tak, dobrnęliśmy do końca.
0: Desperamos w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska na dzisiaj już kończą swój dyżur. Bardzo Państwu dziękujemy i przypominamy przy tej okazji, że jutro w Antyradiu Dzień z U2 będziemy Wam grali U2, ale też będziemy rozdawali płyty U2. Także bądźcie z nami, jeśli jesteście fanami tego zespołu, a jeśli nie, to też bądźcie, bo poza U2 będzie dużo dobrego rocka, to możemy obiecać.
1: Jeżeli ktoś nie zna U2, to jutro pozna na wylot.
0: O, kochany, całą biografię przelecimy.
1: Proszę Państwa, no co ja mogę powiedzieć? 12 minut do godziny 10. Widzę, że poprawiła się trochę grafika na zewnątrz.
0: Już nie VHS?
1: Nie, teraz wchodzi w takie delikatne, no taki wczesny CD. Myślę, że to się będzie przesuwać w kierunku 4K. No ale lepiej już nie będzie, bo lepiej to było.
0: Tym pozytywnym akcentem kończymy nasze spotkanie. Drugie śniadanko można już sobie rozpakować, prawda? Przygotować się do kolejnej zmiany w robocie, a jeśli jesteście w domu, to cieszcie się tym, bo faktycznie pogoda może nie do końca zachęcać do spacerów i wyjść. No i oczywiście słuchajcie Antyradia, bądźcie z nami przez czas cały i w Rokomotywie, i w parze z głośników, i kolejne hasła związane z Sonym Ayomim będą dzisiaj prowadzący tych audycji podawać.
1: No jeżeli macie okazję i ochotę, to róbcie grilla.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało,
5: żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
8: Czyta lektor AI.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Morin.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: W Media

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Koryak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Pożar w polskiej stacji Starlinków. Rządzący wskazują na wschód. Na zachodzie skrajności rosną jak na drożdżach. AfD bierze kolejny region. W tej prawdzie też ostatnie podrygi sezonu żaglowego.
13: Prawda Antyradia.
14: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Paliła się obudowa skrzynki zasilającej. Tak, o pożarze stacji Starlinków, o którym już wiecie z prawdy Antyradia, mówi Straż Pożarna. Ogień pojawił się wieczorem przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w Woli Krobowskiej. Według słów ministra cyfryzacji, ten incydent to prawdopodobnie kolejny element wojny hybrydowej. Stacja zapewnia dostęp do internetu nie tylko na terenie Polski, ale też na Ukrainie. W służbach już słychać, że to mogło być też zwarcie, bo nie każdy pożar to akt dywersji.
13: Prawda Antyradia.
14: Nie przestawajcie, dalej ograniczajcie dochody Rosji. To apel Wołody Razońskiego na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Ukrainy podkreśla, że dochody Kremla muszą zostać celem, bo to utrudnia wojenne działania. Te słowa padają po fatalnym błędzie Unii Europejskiej. Tak ostatnią decyzję wspólnoty nazywają niemieckie media. Chodzi o zdjęcie sankcji z dwóch rosyjskich oligarchów, za którymi wstawiła się m.in. Francja.
13: Prawda Antyradia.
14: AfD nie przestaje rosnąć w najludniejszym kraju związkowym. Nadrenni północnej Westfalii partia wyprzedziła właśnie w sondażach CDU. Według najnowszych badań skrajna prawica może liczyć w regionie na 20%. 24% głosów, o 2 punkty więcej niż CDU. Populiści podbijają stawkę. Według Frankfurter Allgemeine Zeitung chcą złożyć w Bundestagu wniosek o wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy i odmówienie jej członkostwa w Unii Europejskiej.
13: Prawda Antyradia.
14: Wystartowało głosowanie w Opolu. Możecie już decydować, na co wydać ponad 8,5 miliona złotych z tegorocznego budżetu obywatelskiego. O tym, co jest do wyboru, mówi Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego.
4: Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, to jest absolutny top minionych lat i tak też jest w tej edycji.
14: Czas na głosowanie jest do 13 października.
13: Prawda Antyradia.
14: Hej żeglarzu, jeżeli planujesz zryw w ostatni weekend sezonu i studenckich wakacji, pamiętaj, że zasady nadal obowiązują. Woprowcy z Mazur Zachodnich przypominają, że to nie jest tak, że po szczycie sezonu można robić, czego dusza zapragnie.
15: Jeżeli chodzi o jezioro Jeziorek, jest ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę. W związku z tym większą prędkość można rozwijać dopiero za przystanią Skarbek. Tam jest znak odwołujący ograniczenie. Te zakazy tyczą się też Małego Jezioraka.
14: Mówił Maciej Nierzwicki z Iławskiego w Opru. Sprawdzajcie też komunikaty pogodowe. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 10. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia, a także nocą. Kolejna prawda za godzinę. Jesień już tu jest, pełną gębą. Deszcz może dziś padać prawie w całej Polsce. Będzie przy tym od 11 do 17 stopni. Nocą nie powinno padać. W zachodniopomorskim możliwe będą natomiast zamglenia. Spodziewamy się od 6 stopni w Olsztynie czy w Krakowie, przez 8 w Szczecinie, 10 we Wrocławiu i w Łodzi, 11 w Warszawie, do 12 w Koszalinie.
13: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program.

0: Ostry dyżur w Antyradio.
1: A jak? Oczywiście, proszę Państwa, 11 minut po 10 kłania się Państwu Aleksander Ostrowski, który oczywiście w Antyradiu zawiadamia, że mamy dziś dzień z Tonym Iommim, gitarzystą Black Sabbath, który niebawem wyda swój kolejny solowy album. A my mamy dla Państwa bardzo unikatową rzecz. To jest test press singla Tonego Iommiego z autografem Tonego i Jorna Lande, wokalisty, który śpiewa w tej piosence. Takich presów jest tylko 5 na całym świecie. Dostało ten pres 5 najważniejszych stacji rockowych na świecie, w tym Antyradio. Na Instagramie pojawi się film, w którym opowiada nasz szef muzyczny i programowy o tym, czym jest ten press, czemu ten singiel jest tak cenny i co się na nim znajduje. Będziemy mieli dla Państwa kolejne elementy hasła. Ja podam je w stosownym momencie, znaczy ten element

hasła. Pierwszy element już pojawił się w Desperanos, a ja podam Państwu drugą część, zatem proszę uszka nadstawić i czekać. Do tego będzie rozdawnictwo, proszę Państwa, bo dziś mam do dyspozycji dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Hellas 4 października, klub Niebo Warszawa. Zajmę się tym w stosownym momencie, a społeczny researcher pan Wojciech donosi, że ma być dziś dzień interpunkcji. Także dzień grzyba, dzień goryla, dzień osy, dzień Bollywood i Światowy Dzień Morza. No także jest dzień stylistów rzęs. 24 września 1928 roku Kościół katolicki w Polsce zmienił przysięgę ślubną dla kobiet, usuwając z niej fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi. Rodaczki, rodacy, no to jedziemy. Pewnie za chwilę kilka pojawi się mowa o ślad.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, cóż tam w Motowizji? No, w piątek 25 września o 19 na antenie Motowizji podsumowanie 70. rajdu Wisły, finałowej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Pół godziny później stacja przeniesie się do świata rajdowej klasyki, bo o 19.30 pokaże HRSMP raport z finału historycznych Mistrzostw Polski. Mamy też specjalny weekend w Motowizji. W sobotę 26 i w niedzielę 27 września zobaczycie najciekawsze relacje i transmisje z ostatnich miesięcy, m.in. sezon Drift Masters, rajd Wisły, no i rozstrzygnięcie drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu. Będzie też można ponownie obejrzeć Goodwood Festival of Speed oraz historyczne Grand Prix Monaco. Przypominam, 26 i 27 września na antenie telewizji Motowizja. W niedzielę 27 września o 21 na antenie Motowizji kolejny przystanek NASCAR. Kierowcy ruszą do walki na Kansas Speedway. Warto zobaczyć ten wyścig na żywo w Motowizji. A dziś wieczorem o 21 premiera Motośladu, w którym odwiedzamy Vintage Garage. Michał prezentuje Ogara 200, czyli polski motorower z silnikiem Jawy. A doktor Rafał zachwyca się Indianem Scout. Odwiedzimy też w niedzielę Gentleman's Drive, to jest 27 dzień września, w godzinach 10:15 Warszawa, plac Piłsudskiego, parking garnizonu Warszawa. Pojawią się tam klasyczne samochody, męski styl, ponadczasowa elegancja i ważny cel, zdrowie mężczyzn. Będą też konkursy i wydarzenia charytatywne. Proszę Państwa, tę relację pokażemy w najbliższym Autoportrecie Ostrego. A poprzednie odcinki Motośladu, jak i Autoportretu Ostrego można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki zobaczą Państwo na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hej!
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwu, już mamy czwartek z Tonem Iommim, gitarzystą Black Sabbath. Proszę Państwa, test press singiel Tonego Iommiego z autografami. Takich presów jest tylko 5 na całym świecie. Przypominam, że dostało je 5 najważniejszych stacji rockowych, w tym Antyradio. Dodam jeszcze, że podajemy Państwu hasła. Pierwsze pojawiło się w Desperanos, to jest fragment tego hasła. W moim programie będzie kolejne słówko, uwaga, to heavy. Heavy. Kolejne usłyszycie w Rokomotywie, a ostatnie w parze z głośników. Wtedy będzie jasne, kto dostanie ten singiel wielkiej piękności.

0: jeszcze do godziny 11:00. Za momencik Prawda Antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a po godzinie 11:00 pojawi się liczenie. Czego? Dowiedzą się Państwo już wkrótce. Słuchacie Antyradia. Do 11:00 pozostało 6 minut z haczyczkiem.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. I Iwesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.

0: zarzuty za filmowe przekręty. Nie jak z filmu, tylko na filmie. OBWE co najmniej zaskoczone. Obserwatorzy nie mają zaproszenia na wybory w Stanach Zjednoczonych. W tej prawdzie też Warszawa z Irbisami.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś, ma odpowiadać za szereg nieprawidłowości. Eś miał na przykład wykorzystywać służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji. Szkoda to ponad 1 000 000 zł. To jednak nie są jedyne straty, a w grę wchodzi jeszcze poświadczanie nieprawdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Powiew Dzikiego Wschodu w Stanach Zjednoczonych. OBWE donosi, że jej obserwatorzy nie zostali zaproszeni przez USA do monitorowania wyborów do kongresu. To sprzeczne ze zobowiązaniami podjętymi przez państwa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordowo deszczowo w Rio de Janeiro. Tylko w tym miesiącu do wczoraj średnia opadów to ponad 163 mm. O ponad 5 więcej od poprzedniego rekordu. Ten został ustanowiony ponad 20 lat temu. Wysoki wskaźnik opadów to wpływ El Niño. Ponad przeciętnie wysokich temperatur powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego.
1: Prawda Antyradia.
0: 1 500 zł za jedynkę. To nie łapówka za to, żeby kolega nie zdał do następnej klasy. To koszt jednoosobowego pokoju w Akademiku Uniwersytetu Wrocławskiego. I to najwyższa stawka wśród 15 uczelni z całej Polski, które sprawdził Rankomat, mówi Jarosław Sadowski.
2: Drugie miejsce zajmuje Poznań. Tutaj jedynka w domu studenckim Hanka kosztuje 1390 zł i podium nam zamyka Kraków. Jednoosobowe studio w Bursie Racławickiej kosztuje 1270 zł.
0: Tańsze są miejsca w pokojach kilkuosobowych, a najtaniej jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 440 zł miesięcznie za miejsce w pokoju trzyosobowym.
1: Prawda Antyradia.
0: Na ciasnotę nie narzeka trójka nowych mieszkańców Warszawy. W stołecznym zoo urodziły się 3 pantery śnieżne. Irbisy przyszły na świat w lipcu, ale ogród ogłosił to teraz, kiedy już wiadomo, że z małymi jest wszystko w porządku.
3: Młode razem z matką mieszkają na zapleczu. Rosną i rozrabiają. Mają już za sobą pierwsze próby jedzenia mięsa i imiona brzmiące nieco egzotycznie. Irbisiątka przedstawia Marta Tomczyk z warszawskiego zoo.
4: 2 dziewczyny i 1 samiec. Samiec to Szapur, to jest syn władcy albo królewski potomek. Sati to oznacza partnera, przyjaciela, towarzysza. No i Shisha od 8-tysięcznika w Himalajach, od Shisha Pagma.
3: Młode na wybiegu pojawią się za około miesiąc. Muszą jeszcze przejść potrzebne szczepienia. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Ta od 8-tysięcznika. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11, czyli czas już na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Darth Vader może dostać własny film. Według plotek Hayden Christensen ma podpisać z Lucasfilmem umowę na kilka produkcji. Aktor zapewnił, że chętnie wróci, po czym dodał, że na razie to tylko pogłoski. Oficjalnie wróci jako Anakin w drugim sezonie Ashoki. Latarnie są hitem, zależnie od tabelki. HBO podało, że trzeci odcinek obejrzało w 3 dni 7 milionów Amerykanów. Nielsen policzył za to 500 milionów minut dla 4 odcinków i 8 miejsce w rankingu. To różne pomiary, więc oba wyniki mogą być prawdziwe, tylko jeden wygląda lepiej PR-owo. Godzilla minus zero jako pierwsza w 72-letniej historii serii z amerykańską kategorią R. Powód to przemoc i krwawe obrazy. To nie całkowity zakaz dla nieletnich. Poniżej 17 lat potrzebny będzie dorosły opiekun. Polska premiera 6 listopada.
0: Deszczowo może być dziś prawie w całym kraju, jutro będzie trochę lepiej. Padać jutro nie powinno na południu Polski i w centrum. Na termometrach jutro będzie od 13 do 17 stopni, dziś od 11 do 17. A jeżeli planujecie weekend w plenerze, postawcie lepiej na niedzielę.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Anty Radio.
1: Proszę Państwa, 12 prawie minut po 11. Słuchają Państwa Anty Radia. To kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Miało być o liczeniu i będzie. Niedługo liczenie wiernych, proszę Państwa. W tym roku doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych, czyli liczenie katolików zobowiązanych do uczestniczenia w mszy świętej i przystępujących do komunii świętej. Odbędzie się 18 października we wszystkich parafiach kraju. Według rocznika statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2024 wskaźnik osób chodzących w niedzielę do kościoła wynosił 29,6%. No to trzeba się wziąć do roboty i podbić statystyki, rodaczki i rodacy.

0: proszę Państwa, słuchacie Antyradia, to już prawie 23, ta już 23 minuty po 11. Sylwester wbrew pozorom zbliża się. Nie wiem, czy Państwo mają jakieś plany, ale 89% miejsc noclegowych w Zakopanem i okolicach już zarezerwowano. Najtańsze propozycje zaczynają się od 750 zł za osobę. Najdroższe to ponad 66 tysięcy za 3 noce dla dwóch osób. 89% zarezerwowane, zatem trzeba się sprężyć, jeżeli Państwo pierwsze mają zasobną kieszeń, a po drugie, jeśli akurat ta destynacja Państwu najbardziej pasuje. To była taka porada od Antyradia.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, wczoraj wspominałem o tym, że rząd szykuje podwyżkę na napoje oszałamiające, mam na myśli podatek od tych napojów. Teraz słodkie napoje podobno podrożeją, bo rząd przyjął projekt zmian w tak zwanej opłacie cukrowej doliczanej do napojów słodzonych oraz energetyków. No oczywiście, jak się zapytacie Państwo, w jakim celu to jest robione, to dla zdrowotności jak zwykle, bo takie jest główne przesłanie w tej materii. Proszę Państwa, przypominam o rozdawnictwie, bo po 12 rozpoczniemy rozdawnictwo zaproszeń na koncert Hellas 4 października w klubie Niebo w Warszawie.

0: czyli odpowiednia piosenka na te czasy. Proszę Państwa, do godziny 12 pozostało już dosłownie parę minut. Za momencik prawda, a potem rozdawnictwo.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało,
5: żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
24: Po reklamie.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Pożar na Starlinków to niekoniecznie sabotaż. Służby badają sprawę. Dworzec Kraków Główny urośnie. Kolejarze zapowiadają sporą inwestycję. Nie zanosi się na rychłe rozwiązanie kwestii dzików w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. To akt dywersji czy przypadek? Zastanawiają się służby w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Zapaliły się anteny i agregat prądotwórczy. Wcale nie musiał stać za tym człowiek, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Na przykład nie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, bo pożar rozpoczął się od agregatu prądotwórczego.
0: Służby uczulają na wszelkie akty dezinformacji, które mogą pojawić się w sieci, bo nie każdy tego typu pożar musi być efektem działania obcego wywiadu. Naziemne stacje są kluczowym elementem łączności ze Starlinkami, z satelitami Starlink i instalacja w Woli Krobowskiej to jedyna tego typu stacja na terenie Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Ksiądz z pedofilskimi zarzutami zostaje w areszcie. Tak zdecydował sąd w sprawie Waldemara P. Duchowny gasował na Pomorzu przez 20 lat od 2004 roku. W sierpniu sąd zdecydował o wypuszczeniu go, ale prokuratura złożyła zażalenie i sąd drugiej instancji zatrzymał podejrzanego za kratkami. Śledztwo, którego dotyczy, jeszcze się nie skończyło.
1: Prawda Antyradia.
0: Gruntowna przebudowa czeka dworzec Kraków Główny. Obiekt pęka w szwach, obsługuje ponad 30 milionów pasażerów rocznie, dlatego trzeba go powiększyć, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Takimi najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach.
0: Pieniądze na te inwestycje mają pochodzić z nowej unijnej perspektywy budżetowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Przybywa dzików w stolicy. Tylko w tym roku warszawskie lasy miejskie przyjęły w tej sprawie 15 tysięcy zgłoszeń. To prawie połowę więcej niż w zeszłym roku. Zwiększyliśmy odstrzał, ale to nie do końca skuteczne. Musi się zmienić prawo i trzeba wprowadzić możliwość wywożenia zwierząt do lasów, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
4: Analizujemy też, jak się ta populacja dzików będzie rozwijać, bo niestety ten problem będzie się pogłębiał. Również przygotowujemy stanowisko kolejne do ministerstw po to, żeby zwiększać ten lobbying na zmianę przepisów. Najważniejsze jest zmiana prawa, zmiana podejścia, bo bez tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
0: Komisja Europejska, ale też polski resort rolnictwa obawiają się, że wywożenie dzików do lasów spowoduje rozprzestrzenianie się ASF. Prawie 3 minuty po 12. Słonecznie tylko na wschodzie Polski, w pozostałej części kraju pochmurno, na Dolnym Śląsku ulewa. Kropi też od Kujaw przez Łódzkie i Mazowsze aż po Małopolskę. Na termometrach w granicach 15 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro deszczowo na północnym wschodzie. Temperatura podobna do dzisiejszej. W sobotę zacznie się robić słonecznie na zachodzie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 12. Kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który, jak zapowiadał, będzie działał na rzecz tego, żeby Państwo mogli jakieś zaproszenia wygrać. Ale najpierw przypomnę jeszcze raz, że mamy dzień z Tonym Iommim, gitarzystą Black Sabbath. Mamy bardzo unikatową rzecz. Na świecie jest tylko 5 takich singli, takich test pressów. Dostało je 5 najważniejszych stacji rockowych na świecie, w tym Antyradio. Naprawdę. No właśnie, Państwa zadaniem jest stworzyć hasło, które składa się ze słów podawanych Państwu na początku. W Desperanos pojawiło się jedno słowo. No i ja jeszcze powtórzę w ostrym dyżurze kolejne słowo: heavy. Zadaniem Państwa jest zebrać całość w hasło, a potem już w parze z głośników będzie można złożyć hasło, no i wygrać ten unikatowy naprawdę test press. 5 najważniejszych stacji na świecie dostało takiego singielka, w tym właśnie Antyradio. Proszę Państwa, a teraz rozdawnictwo. 2 dwuosobowe zaproszenia na koncert Hellas 4 października, klub Niebo, Warszawa. Przygotowują Państwo mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i potem należy zaczekać na pytanie, które padnie.

0: przechodzimy do konkretów. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Hellas 4 października, klub Niebo Warszawa. Mail, jak mnie mam Państwo przygotowali, pod adres ostrymałpantyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie, bo spojrzymy w niebo. Co jest wyżej, licząc od Ziemi? Która warstwa jest wyżej od Ziemi, licząc? Mezosfera czy stratosfera? Proszę wpisać, która z tych warstw jest wyżej w temacie maila.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Antyradio.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
4: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwem zaproszeń na koncert Hellas 4 października w klubie Niebo Warszawa. Zadałem Państwu pytanie, co jest wyżej, licząc od ziemi, stratosfera czy mezosfera? No mezosfera. A zatem spoglądanie w niebo się przydało pani Edycie W. i panu Robertowi W., którzy wybiorą się na ten koncert. Maile zwrotne do Państwa już za sekundkę wysyłam. Życzę dobrej zabawy.

0: Wam. Do godziny 13 pozostało 6 minut z haczyczkiem. Za momencik pojawi się tutaj Tomek Kasprzyk. Tutaj i rozpocznie działania rokomotywowe, a Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha! Media Expert
17: to you. Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Of Leroy. Super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Muzyka i głos.

Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Atak nożownika na Podkarpaciu. Jedna osoba zginęła. Przygraniczne samorządy chcą wsparcia MSWiA w związku z rosyjskim zagrożeniem. Zbliża się ogólnopolska akcja bicia rekordu pierwszej pomocy.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 4 osoby ranne, jedna nie żyje po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Sprawca został zatrzymany. To 31-letni obywatel Ukrainy. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. 3 osoby mają poważne obrażenia. Do napaści doszło na terenie miejscowego opactwa. Na miejscu pracuje policja i ustala okoliczności zdarzenia.
2: Prawda Antyradia.
3: Na wypadek ataku z powietrza potrzebne dodatkowe wsparcie MSWiA. Apeluje o nie starosta powiatu włodawskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o osoby, które prowadzą całodobowy nasłuch. Są przemęczone, a zagrożenie rośnie. Oddelegowano do tego zaledwie 2 osoby, które mają też inne obowiązki.
4: Każdy z nas ma prawo do tego, by wypocząć w nocy.
3: Mówi starosta Mariusz Zańko. MSWiA nie widzi problemu, bo nasłuch w systemie alarmowania prowadzą też strażacy. Z kolei według starosty strażacy wciskają tylko guzik od syren, a kiedy je włączyć, pilnują pracownicy urzędu. Problemy mają się pojawiać też w powiatach lubelskim, chełmskim czy chrubieszowskim.
2: Prawda Antyradia.
3: Szaro, buro i ponuro. A z perspektywy kierowcy słaba widoczność i ślisko. Zaczęła się jesień, a drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówią, że trzeba jeździć uważniej, mówi Szymon Piechowiak.
5: Kluczowa zasada na najbliższe miesiące? Zwolnijmy, jedźmy płynnie i zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas auta. Pamiętajmy, że jazda na zderzaku to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków na drogach szybkiego ruchu.
3: Przed trasą warto sprawdzić wycieraczki i światła. No i to już ten moment, że trzeba pomyśleć o zmianie opon na zimowe.
2: Prawda Antyradia.
3: Wszyscy Polacy będą uciskać. Przed nami ogólnopolska akcja bicia rekordu pierwszej pomocy, organizowana przez Fundację WOŚP.
6: Czy wie pan, jak udzielić tej pierwszej pomocy?
7: No, troszkę.
8: Wiem teoretycznie, ale nigdy w praktyce nie było takiej potrzeby.
6: Podczas bicia rekordów pierwszej pomocy resuscytację będzie można poćwiczyć na różnych fantomach, mówi Marta Skorupka-Wuzik, szefowa pszczyńskiego sztabu WOŚP.
9: Mamy fantomy imitujące osoby dorosłe, fantomy dziecięce, niemowlęce. W zeszłym roku mieliśmy też fantom psa. W czasie od 12 do godziny 12.30 musi po prostu jak największa ilość osób jednocześnie uciskać fantomy.
6: Akcja odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. W Pszczynie będzie otwarta na rynku. Dołączyć może każdy. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Prawie 3 minuty po 13. Ulewa na Dolnym Śląsku, kropi też na Mazowszu, w Wielkopolsce czy Łódzkiem. Na termometrach w granicach 16 stopni i cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie, z tym, że jutro mocniej popada na północnym wschodzie. W sobotę też zacznie się robić słonecznie na zachodzie, w niedzielę słonecznie już w większości kraju.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: magię w sobie to nagranie.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Significant Other i Queens of the Stone Age. Z wielkim luzem, z wielkim wyczuciem zagrane i zaśpiewane. Cudownie, prawie 13 po 13 uwielbiam tę porę dnia. Czwartek, czwarteczek, czwartunia, aż chciałoby się powiedzieć. 24 września, Tomasz Kasprzyk, kłaniam się w dzisiejszym wydaniu Rokomotywy w Antyradiu i zapraszam jak zwykle na wspólną, około muzyczną przejażdżkę, która potrwa do godziny 16. Dziś przypomnę w Antyradiu dzień z Tomem Iommim, gitarzystą Black Sabbath, który niebawem wyda swój kolejny solowy album, płytę zatytułowaną From the Dark. W Antyradio czeka na kogoś z was fantastyczna, unikatowa rzecz. To jest test press singla Tomego Iommiego, podpisana przez artystę, a także przez Jorna Lande, wokalistę, który śpiewa w tej piosence. Test press jest w bardzo małym nakładzie wytłoczony, bo to jest tylko 5 takich jest test pressów na całym świecie i dostały te płyty najważniejsze rockowe stacje radiowe na świecie, w tym oczywiście Antyradio. No i oczywiście dajemy ten test press do was. Tylko trzeba słuchać uważnie Antyradia, bo kompletujecie hasło. Kilka wyrazów z tego hasła już zostało powiedzianych na naszej antenie. Dziś w Rokomotywie pojawi się kolejne.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Możecie sobie zrobić kawę, herbatę z miodem albo z sokiem malinowym, bo pogoda nie rozpieszcza. Usiądźcie wygodnie, bądźcie niedaleko Antyradia. Hasło pojawi się lada moment. Ale także dziś będzie szansa na to, żeby zapewnić sobie pobyt 8.

0: kolegę.
1: Hejo, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Jazda w Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
18: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. S.A.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów!
0: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
22: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
21: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
22: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
21: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
23: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
24: GWM. Go with more.
25: Wszystko, czego dziś chcę,
26: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
27: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
28: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
29: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
30: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
31: Po reklamie.
32: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

muzyczki by mogły nam coś nowego pokazać, prawda? Od strony muzycznej. Miło by było. Dark Necessities i Red Hot Chili Peppers za nami. A ja przyglądam się temu, co wydarzyło się w muzyce 24 września i widzę, że tego dnia w 91 roku płyta Nevermind grupy Nirvana została wydana w Stanach Zjednoczonych. W pierwszym tygodniu pojawiła się na 144 miejscu listy albumów. Na styczniu następnego roku płyta grupy Seattle zdobyła już pierwsze miejsce i przypomnę, sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy. Klasyka, klasyka. A na pomysł okładki tak swoją drogą z dzieckiem pływającym w wodzie podobno wpadli Kurt Cobain i Dave Grohl, kiedy razem obejrzeli dokument o porodach w wodzie. Fragment tej płyty teraz w Rokomotywie.

0: UFO, Dzakcu, na koniec tej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio, bo zbliża się 14, a po 14 nagrody.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Muffley. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu. Wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone. Z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP. BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rośnie bilans ofiar nożownika, który zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Policjant postrzelony podczas interwencji na Dolnym Śląsku. Ukraina i Finlandia podpisały umowę dronową. Negocjacje trwały kilka miesięcy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, trzy są ranne po ataku nożownika w klasztorze na Podkarpaciu. Do tragedii doszło w Jarosławiu. Poszkodowani to osoby świeckie i duchowe, które brały udział w mszy. Sprawca został zatrzymany, to 31-latek z Ukrainy. Na miejscu pracują służby i próbują ustalić, co dokładnie się tam wydarzyło. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Tam naprawdę cały czas trwają czynności, są przeprowadzane oględziny i są ustalane okoliczności tego zdarzenia.
1: Według nieoficjalnych jeszcze informacji zmarły w ataku mężczyzna to ksiądz. Ofiary miały być przypadkowymi osobami. Na razie nie jest jasne, jaki był motyw działania sprawcy. Miasto uruchomiło zarządzanie kryzysowe.
0: Prawda Antyradia.
1: Policjant postrzelony w głowę podczas interwencji na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło podczas próby zatrzymania złodzieja w Kraśniku Górnym. Policja wchodziła na posesję, żeby go zatrzymać, a ten zaczął strzelać. Mundurowi odpowiedzieli ogniem. Napastnikowi nic się nie stało. Został zatrzymany. Policjanta zabrał śmigłowiec LPR.
0: Prawda Antyradia.
1: Umowę dronową podpisały Ukraina i Finlandia na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To format współpracy między Kijowem a państwami partnerskimi, zakładający przekazywanie ukraińskich doświadczeń wojskowych, w tym technologii dotyczących bezzałogowców, w zamian za finansowanie, deficytowe surowce albo wsparcie w sektorach energetycznym i obrony przeciwlotniczej. W tym przypadku z propozycją wyszli Ukraińcy. Negocjacje trwały od maja.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad połowa Polaków uważa, że za 25-30 lat rynek samochodów używanych zdominują hybrydy i elektryki. Tylko 15% stawia na benzynę i diesle. Żeby te przewidywania się spełniły, dużo musi się zmienić, mówi Robert Lewandowski z Carfax.
3: Z jednej strony aspirujemy do nowoczesnych napędów, z drugiej nasz rynek wtórny wciąż opiera się na imporcie wyeksploatowanych blisko 20-letnich aut spalinowych.
1: Teraz średni wiek używanego samochodu w Polsce to 16 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Bramki na A4 znikną. Na razie w Gliwicach, nieużywane od kilku lat.
4: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, który zlikwiduje nieużywane miejsce poboru opłat w Żernicy, Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Po zakończeniu prac zmieniona zostanie tam organizacja ruchu. Koszt likwidacji bramek, która ma potrwać rok, to ponad 7 700 000 zł. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Ulewa na Dolnym Śląsku, kropi też na Mazowszu, w Wielkopolsce czy Łódzkiem. Na termometrach w granicach 16 stopni cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie. Z tym, że jutro mocniej popada na północnym wschodzie. W sobotę na zachodzie zacznie robić się pogodnie, w niedzielę słonecznie już w większości kraju.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: train.
1: Czuć polot, czuć wiatr we włosach i...
2: Lokomotywa w Antyradiu.
3: Zadzior, oczywiście Zadzior. Rise Against, Kate Baddoor. Prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. Nagranie, które być może dzisiaj będzie jeszcze awansować. Przekonamy się wspólnie po godzinie 20. Macie jeszcze czas, żeby wejść na antyradio.pl i zagłosować między innymi na Rise Against. Tymczasem, przeglądając różnego rodzaju doniesienia muzyczne i około muzyczne, widzę, że Bullet for My Valentine zapowiedzieli swój 8. album. To będzie płyta zatytułowana Social Apocalypse. Z tego co widzę, ukaże się 19 marca. Jednocześnie widzę, że Walijczycy ogłosili europejską trasę. Proszę bardzo, Bullet for My Valentine. Pytanie, czy wystąpią w Polsce? Odpowiedź brzmi tak. Więc jeżeli chcielibyście ich zobaczyć, to już rezerwujcie sobie czas. 4 lutego 2027. Koncert podobno odbędzie się w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 4 lutego 2027. Bullet for My Valentine. I coś mi mówi, że zaproszenia na ten koncert powinny być także w Antyradio.
2: Lokomotywa w Antyradiu.
3: Dziś natomiast będę miał dla was zaproszenie na koncert Deep Purple. Deep Purple pojawi się w Atlas Arenie Łódzkiej niebawem, bo 8 października. A za kilka chwil piekielnie trudne pytanie, z którym błyskawicznie powinniście sobie

0: nauce w Oslo. Z Łódki w Oslo przenosimy się do Łodzi, bo w Łodzi w Atlas Arenie pojawi się 8 października Deep Purple. Pytanie brzmi: na jaki utwór na tym koncercie czekasz najbardziej i dlaczego? Napiszcie na kasprol@antyradio.pl. Na jaki utwór grupy Deep Purple na tym koncercie będziesz czekać i dlaczego właśnie akurat na ten? A ja czekam na wasze maile. kasprol@antyradio.pl. Do wzięcia podwójne wejściówki.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Sabbath. A skoro Black Sabbath, to przypominam, że trwa dzień z Tony Majomim na antenie Antyradia. Dziś mamy gratkę dla fanów Black Sabbath i Tony'ego Iommiego, bo mamy do rozdania Test Press, który jest tylko 5 na świecie. Taki specjalny singiel tłoczony do odsłuchów płyt. 5 tylko takich egzemplarzy jest na świecie i jeden z nich może być wasz, bo dostało go Antyradio wśród najważniejszych stacji rockowych. Zadanie: trzeba ułożyć hasło, które złoży się w pewną całość. Od rana podajemy wam wyrazy tego hasła. Kolejny wyraz, który powinien tam się znaleźć, to metalowego. To jest ten wyraz, który powinniście zapisać. Metalowego. Słuchajcie uważnie, bo będą pojawiać się poszczególne wyrazy. Z tych wyrazów potem tworzycie hasło. No i to jest. Być może ten test press z autografem będzie.

0: Heels Down, When I'm Gone. Na koniec tej części Rokomotywy w Antyradio, bo niespełna 7 minut pozostało do 15, czyli za chwil kilka, prawda, Antyradia. Po 15 będę nagradzał zaproszeniem na koncert Deep Purple do Łodzi. Jeszcze macie chwilę, żeby napisać na kaspro@antyradio.pl, na jaki utwór podczas tego koncertu czekacie najbardziej i dlaczego akurat tę kompozycję wybraliście. Dajcie znać kaspro@antyradio.pl, a ja jeszcze nie podglądam swojej skrzynki. Zajrzę punktualnie o godzinie 15, by potem kogoś nagrodzić. Nie oddalajcie się!
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. 50 lat YouTube i jeden dzień, żeby uczcić to jak należy. 25 września Antyradio gra razem z YouTube od rana do wieczora. Wielkie numery, wielkie emocje i mnóstwo płyt YouTube do wygrania przez cały dzień. A to jeszcze nie wszystko. Czeka na Was niespodzianka. Dzień z YouTube. Tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha. Media Expert
11: to you. Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska SA. Materiał nie jest ofertą.

0: Pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Znów chwile grozy przy granicy. Ewakuacja przejść w Dorohusku i Chrubieszowie. Już wiadomo, skąd wzięły się betonowe bloki na torowisku niedaleko lubelskiego Łukowa. Dziennikarze mają wrócić do Białego Domu. Są tu nieważni u poczynania Trumpa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Znów niebezpieczna sytuacja przy przejściach granicznych z Ukrainą. Te w Chrubieszowie i Dorohusku zostały ewakuowane w związku z rosyjskimi atakami. Mówił o tym premier po spotkaniu z szefem rządu Bułgarii. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów dostali alerty. O poranku poderwano też prewencyjnie myśliwce.
1: Prawda Antyradia.
0: Znalazł się sprawca zamieszania w Jedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Chodzi o betonowe bloki na torowisku, na które najechały dwa pociągi. Za incydentem nie stoi rosyjski sabotażysta, a 12-latek, który zepchnął je z nasypu na tory. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: Prawda Antyradia.
0: Do końca roku właściciele i zarządcy budynków, w których są punkty schronienia, muszą je odpowiednio oznakować. Na każdym takim obiekcie, a jest ich na razie ponad 80 tysięcy, musi być tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. To międzynarodowy symbol obrony cywilnej. Na Lubelszczyźnie oznakowanie jest już zamawiane, mówi wojewoda Krzysztof Komorski.
2: My już wysygnalowaliśmy te środki z programu ochrony ludności. Zostaną przekazane. Samorządy będą zobowiązane do tego, żeby je oznaczyć.
0: Tylko na Lubelszczyźnie takich punktów jest około 3,5 tysiąca. Punkty są sprawdzane przez strażaków. Samym oznakowaniem mają się zająć samorządy i administratorzy budynków.
1: Prawda Antyradia.
0: Dziennikarze mają wrócić do Białego Domu. Amerykański sąd nakazał administracji Trumpa przywrócenie dostępu CNN czy Politico. Sędzia uznał, że zakaz był niezgodny z konstytucją. Donald Trump twierdził, że media miały cofnięty dostęp, bo ich relacje budziły obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Szczęście razy 3. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziły się małe ibrisy w lipcu, ale ogród ogłasza to teraz, kiedy wiadomo, że z młodym jest wszystko w porządku.
3: Młode razem z matką mieszkają na zapleczu. Rosną i rozrabiają. Mają już za sobą pierwsze próby jedzenia mięsa i imiona brzmiące nieco egzotycznie. Irbisiątka przedstawia Marta Tomczyk z warszawskiego zoo.
4: Dwie dziewczyny i jeden samiec. Samiec to Szapur, to jest syn władcy albo królewski potomek. Sati to oznacza partnera, przyjaciela, towarzysza. No i Shisha od 8-tysięcznika w Himalajach, od Shisha Pagma.
3: Młode na wybiegu pojawią się za około miesiąc. Muszą jeszcze przejść potrzebne szczepienia. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawie 3 minuty po 15. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Robert Eggers zamienia wampiry na zakochanych nastolatków. Twórca czarownicy Lighthouse i Nosferatu przygotowuje nową wersję Romea i Julii. Focus wygrało licytację z Sony, Warnerem i A24. Na razie wiadomo jedynie, że aktorzy mają mówić archaiczną angielszczyzną. Daty premiery na razie nie ma. Anne Hathaway zgłoszona do wyścigu o Oscary. Universal będzie promować ją jako najlepszą aktorkę drugoplanową za rolę Penelopy w Odysei. Konkurować z nią może Samantha Morton. Nominację poznamy 21 stycznia. Brad Pitt i pies rozkochali w sobie krytyków. W sercu dziczy ma na razie 91% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Fabuła kręci się wokół byłego komandosa, który rozbija się ze swoim owczarkiem w dziczy na Alasce i próbuje przeżyć. Krytycy chwalą więź człowieka z psem i grę Pitta. Premiera w Polsce w piątek. Ulewa z nad Dolnego Śląska przesunęła się na Dopolszczyznę. Deszczowo też w Lubuskiem i na Podkarpaciu. Słońce wychodzi tylko miejscami w Łódzkiem i na Podlasiu. Na termometrach w granicach 17 stopni. Jutro popada głównie na północnym wschodzie. W sobotę na zachodzie zacznie się robić pogodnie, a w niedzielę słonecznie już w większości kraju.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Accept, Save Us. Są na Turbotopie, czy ich nie ma? Sprawdźcie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Wszystko znajduje się na antyradio.pl w zakładce Turbotop. Dziś po 20 kolejne zestawienie. Wczoraj, jak dobrze pamiętam, Anthrax był na pierwszym. Pytanie, czy się dzisiaj utrzymają na samym szczycie. Wszystko od nas zależy. No dobra. Otworzyłem skrzynkę mailową i muszę doczytać wszystkie maile w sprawie Deep Purple, bo ich naprawdę przyszło w brud. Bardzo dziękuję za aktywność.

0: też to piękna klasyka. Killer Queen, Queen na antenie Antyradia. A jakieś to śliczne i klasyczne utwory pojawią się podczas koncertu Deep Purple? No, kto wie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie przez pana na antenie utworem, który najbardziej chciałbym usłyszeć na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie, jest April, ze względu na jego przepiękną sekcję smyczkową, bo tak jak pan swoją muzyczną przygodę pierwotnie najbardziej związałem ze skrzypcami. No proszę bardzo, jak ładnie, super. Jednak wiem, że zespół raczej tego nie wykonuje na żywo, a szkoda. Z bardziej realnych pragnień marzyłoby mi się usłyszeć legendarny Smoke on the Water, gdyż po wielu latach gry na skrzypcach zabrałem się za gitarę. Super, że muzyka cały czas. Aktualnie to jest mój główny instrument i podczas moich gitarowych początków wielokrotnie stykałem się w internecie z tym zakazanym w sklepach muzycznych utworem, to prawda, którego nie odważyłem się grać testując gitary, żeby nie podpaść obsłudze, która słucha go w kaleczonej przez początkującej jej wersji kilkukrotnie w ciągu dnia. Fakt, ale obsługa także powinna wiedzieć o tym, że ktoś zawsze kiedyś zaczynał. Ale teraz mam już swoją gitarę i mogę grać ten riff, kiedy tylko mam ochotę. Podsumowując, marzyłoby mi się usłyszeć April, ale wiedząc, że to raczej nierealne, nie pogardzę Smoke on the Water ani żadnym innym utworem tego kultowego zespołu. Tak napisał Piotr. Dzięki, chłopie. Pozdrawiam, życzę sukcesów w muzyce i nie tylko. Wiem, że także jesteś studentem, więc dobrego semestru i nie tylko. Ukończenia studiów. No i co? Mam nadzieję, że fajny koncert. Spodoba ci się to, co będzie się działo 8 października w łódzkiej Atlas Arenie, bo zaproszenie na koncert zespołu Deep Purple już jest twoje. Przypomnę, 8 października Atlas Arena Łódź, Deep Purple, a jeszcze sporo takich zaproszeń w Antyradio, więc bądźcie blisko.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone, z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
13: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowe YouTube dziś przed nami. Za 2,5 godziny premiera Silencio, drugiego singla zapowiadającego całą nową płytę grupy. I a propos tej nowej płyty, też są newsy, bo Bono nie wytrzymał i zdradził, że krążek będzie nazywał się Carnaval de Luz. Premiera jeszcze w tym roku, jesienią. Jutro z kolei 50 YouTube. I z tej okazji cały dzień z tym właśnie zespołem w Antyradio. Zapewniam, że na nazwie się nie skończy. Zainteresowani koncertem. Kierunek na dziś to warszawska hydrozagadka. Hałas w klubie zrobią metalkorowcy z Niemiec, Stenside. Ze sobą przywiozą reprezentujących podobne klimaty Aurora Wave z USA i Sugar Spine z Australii. Otwarcie drzwi o 18:00, koncerty ruszają godzinę później. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany w Lokomotywie Panty Radio. Halo, halo, czy są to jacyś fani grupy Black Sabbath albo Tony'ego Iommiego? Fani białych kruków? Bo taki jeden jest dzisiaj w Panty Radio. Test Press singla Tony'ego Iommiego z autografem artysty, a także z autografem Jorna Lande, wokalisty, który śpiewa w piosence Tony'ego Iommiego. Wyraz, który warto zapamiętać, brzmi

0: No i nie było ich, nie było i nie było. Usłyszeli Pet Shop Boys na antenie Antyradia i wpadli.
1: No, wpadliśmy oczywiście bardzo szybko.
2: Proste.
3: Nie, Pet Shop Boys, tylko te pieniążki usłyszeliśmy i dlatego się zlecieliśmy. Te muchy do miodu.
0: Teraz wszystko jasne. Co u was dzisiaj będzie o pieniądzach?
1: Nie.
3: Ale będzie o czymś zupełnie innym. I może pojawi się konkurs Ostatni będą pierwszymi. I jeszcze inne atrakcje będziemy mieli po 16. A jakie? No to musicie z nami zostać.
0: Ale będzie także do rozdania płyta Tony'ego Iommiego, którą potem można sprzedać, żeby zarobić kupę pieniędzy.
1: O,
0: tak. No, to niech będzie. Dziękuję bardzo, Tomasz Kasprzyk. Spadam, ale będę jutro po 13 jak zwykle. Para złośników po 16. Nie oddalajcie się.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: Muzyka i głos AI.

0: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Iron Maiden.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rusza śledztwo w sprawie pożaru bazy Starlinków. Prokuratura sprawdza, czy to sabotaż. Flagi się zmienią, ale baterie Patriot zostaną przy lotnisku Rzeszów-Jasionka. Gruntowna przebudowa czeka dworzec Kraków Główny.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Rusza śledztwo prokuratury w sprawie pożaru stacji Starlinków. Będzie prowadzone w kierunku działań o charakterze sabotażowym. Tymczasem minister Tomasz Siemoniak mówi, że nie trzeba zakładać takiego scenariusza. Koordynator spec służb jest ostrożny w określaniu ewentualnych sprawców.
2: Można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo i tutaj dajmy po prostu służbą pracować.
1: Tomasz Siemoniak jest w stałym kontakcie z ministrem cyfryzacji w tej sprawie. Ten z kolei przekazał, że wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej.
0: Prawda Antyradia.
1: System obrony przeciwlotniczej Patriot zostaną na lotnisku Rzeszów-Jasionka w przyszłym roku. Takie zapewnienie dostaliśmy od NATO, jak przekazał minister obrony. Obecnie misję w tym miejscu prowadzi Holandia, ale zabiera się stamtąd z końcem roku. Kto przyśle swoje zabawki i swoich żołnierzy od stycznia, jeszcze nie wiadomo.
0: Prawda Antyradia.
1: Krakowski dworzec główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Liczby mówią same za siebie. Kraków główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
1: Docelowo, aby zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone tak, aby mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstają łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa.
0: Prawda Antyradia.
1: Jesienne drogi mają mniejszą tolerancję na błędy kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, jak jechać, żeby dojechać.
4: Lepiej jechać wolniej, bo na śliskim asfalcie droga hamowania jest dłuższa, co prowadzi do drugiego punktu. Nie jedź na zderzaku i uważaj na innych, także tych, którzy na drogach pracują, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Apelujemy też o szczególną czujność w rejonach prac drogowych i remontów. Znaki i ograniczenia prędkości nie stoją tam przypadkowo. Chronią one życie kierowców, ale też pracowników, którzy dbają o naszą infrastrukturę.
4: Przed dłuższą trasą warto też sprawdzić, czy działają nam światła i wycieraczki. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Deszczowo głównie na południu Polski. Najmocniej pada na styku Opolszczyzny i Śląska. Na termometrach w granicach 17 stopni. Jutro temperatura podobna, też raczej pochmurna, ale padać ma na północnym wschodzie. W sobotę zacznie się robić słonecznie, głównie na zachodzie, a w niedzielę już w większości kraju ma się rozpogodzić.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Małgowierzejewska. Dzień dobry, czyli para z głośników to my. Będziemy się z wami bawić szampańsko do godziny 20. Dzisiaj będzie mnóstwo atrakcji. Między innymi pojawi się kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi.
1: Powiemy też o tym, żeby nie dawać sobie robić zdjęć podczas masażu.
0: Absolutnie. No i będziemy mieli gratkę dla wszystkich fanów Black Sabbath i Tonego Iommiego, bo dzisiaj cały dzień trwa konkurs. Po godzinie 17 pojawi się hasło i będzie można wygrać coś naprawdę fantastycznego z autografem. O szczegółach powiemy za moment.
1: Dokładnie, a zanim powiemy o szczegółach, to jeśli zdążymy, to powiem też, że zajrzymy na portal Taste Atlas. Ten opublikował ranking najgorzej ocenianych dań świata i jest tam polski akcent.
0: O, proszę bardzo. Czy to kaszanka?
1: Nie.
0: Czy może chodzi o flaczki?
1: Nie.
0: To koniecznie musicie zostać z nami. Ja już dosłownie mam ślinotok, także sam jestem ciekaw, a teraz Black Sabbath, właśnie Paranoid.

0: I wszyscy śpiewamy wespół w zespół. Wszyscy, którzy zamieszkują ustawne mikroapartamenty o powierzchni około 14 metrów kwadratowych. Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi.
1: Kawałeczek
0: podłogi. A my mamy dla was całe połacie fantastycznej nagrody, o której powie teraz Małko.
1: Słuchajcie, mamy dzień Stony Majomim. Dziś gitarzystą Black Sabbath. On niebawem wyda swój solowy album kolejny, From the Dark. I tak się składa, że mamy do rozdania naprawdę genialną, fajną i unikatową rzecz, czyli test press singla Tonego Iommiego z autografami Tonego i Jorna Lande, czyli wokalisty, który w tej piosence zaśpiewa.
0: No i takich presów jest tylko 5 na całym świecie. Dostały go najważniejsze stacje rockowe na całym świecie, w tym oczywiście Antyradio.
1: A jak?
0: I taka rzecz z autografem Tonego może trafić do kogoś z was. Ważne, żeby mieć wszystkie hasła, które do tej pory pojawiły się w Desperanos, w Ostrym Dyżurze i w Rokomotywie. My po 17 podamy kolejny element całego hasła, no i od tego momentu będzie można dzwonić, żeby powiedzieć wszystko, co już zanotowaliście i powalczyć o taką unikatową nagrodę.
1: Dokładnie, będziecie musieli całe hasło wysłać do nas na maila para@antyradio.pl, ale to bądźcie cierpliwi, bo tak jak Tomasz wspomniał, po 17 to hasło od nas usłyszycie.
0: A za chwilę Ira i Nadzieja.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Muzyka i głos.

0: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Szukasz samochodu dostawczego?

0: Adwokato. Są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
12: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Where the Goth Girls At to tytuł nowego singla Queens of the Stone Age. W teledysku do kawałka występuje polska aktorka i piosenkarka Lulu Safran. Nowa płyta Queens of the Stone Age będzie nazywała się Perfect i ukaże się 30 października. Niedobre wieści od Michaela Kiwanuki. Muzyk znany z kawałka One More Night przeszedł udar mózgu. Jak sam stwierdził, nie wie, kiedy będzie mógł wyruszyć w trasę, ani jak to będzie wyglądało. Lepsza wiadomość jest taka, że ruszył z rehabilitacją i wkrótce wyda nowy album. Materiał został zarejestrowany jeszcze przed zdrowotnym kryzysem. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie płyta Fudge trafi do słuchaczy. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
11: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Rock and roll albo śmierć.
1: Wszystko albo nic. Rock or burst to AC/DC, nasze motto w parze z głośników w antyradiu. Wy też gracie ostro, muszę powiedzieć, bo za chwilę będzie kalambur i już się pojawili tacy, co zgadują w ciemno. No, makao i po makale, ale to za chwilę.
2: Dokładnie, to za chwilę. Słuchaj, masz ulubioną potrawę z grzybów?
1: Ale nie chcę o niej mówić.
2: Aha,
1: no.
2: A, no dobra, bo chciałam tylko powiedzieć, żebyś broń Boże nie zbierał ich z AI, bo okazuje się, że sztuczna inteligencja nie tylko pomaga już pisać maile, planować wakacje, tak, albo jakieś inne w ogóle rzeczy dziwne robić, tylko właśnie AI pomaga też zbierać grzyby. Ludzie robią zdjęcia, pytają aplikację, czy grzyb jest jadalny i czekają na odpowiedź.
1: Tak, no tylko eksperci ostrzegają, na takiej odpowiedzi nie można polegać. AI może pomylić gatunki, no a niektóre trujące grzyby są bardzo podobne do jadalnych.
2: Czyli zdjęcie i komunikat, że na 99% to jest na przykład podgrzybek, to jest zdecydowanie za mało, żeby na patelkę go wrzucić i potem skonsumować.
1: Tak, trochę tak. Zwłaszcza, że sztuczna inteligencja potrafi się mylić i jednocześnie brzmieć, jakby nie miała żadnych wątpliwości, no czy tak. Jak teściowa.
2: Właśnie, no tak. I zobacz, teraz AI powie ci, że to borowik, no. A potem przeprosi rodzinę i uroczo złoży najszczersze kondolencje.
1: Tak.
3: No i powiedz mu także nieporozumienie takie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Ja parę razy myślałam, że to będzie mój ostatni posiłek, ale nie pytałam AI, tylko sama mówiłam, a dobra, co mi tam,
1: co tam?
2: Pyszne było.
1: Chrzanić to. No dobrze, oczywiście, także, ale tego nie polecamy, nie bierzcie z nas przykładu w tej kwestii, wzmał go w każdym razie. Dobrze, a teraz numer, który jest piękny.

0: Mam wrażenie, że tak ciśnienie spadło, że bardzo bym chciała, żeby ktoś mnie przywrócił do życia. Kawa nie pomogła.
1: To zaraz odpalimy drugą, a my mamy dla was coś, co stawi na nogi umarłego, czyli kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Do wygrania tradycyjnie satysfakcja oraz merch antyradia w postaci kostek do gry i jeszcze coś dorzucimy. No i tak naprawdę rozochociliście się, że gracie już w ciemno. Telefon do antyradia 321-321-600.
2: Witajcie parę głośników, witaj Małgo, witaj Ambroży. Tu Konrad z tej strony.
3: Siema.
2: Chcecie się bawić, oto zabawa. Strzelam w ciemno dzisiejszy kalambur. Jest 16:10. Zanim cokolwiek ogłosiliście, stawiam, że będzie to YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Konrad, nie graj w Totolotka dzisiaj.
1: Absolutnie nie. I w ogóle nigdy. I w żadne gry hazardowe. Nie polecamy. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. To co? Puśćmy kalambur. W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Uwaga.
4: Zdradzić mu nasz sekret? Jesteśmy bardzo głupi.
5: Powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek.
6: Jakie to były wskazówki w związku?
5: No właśnie, nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem.
1: No, odeszedłem ja też.
0: Strasznie to jest trudne. Jeżeli wiecie, co to takiego, to dzwońcie do nas 321-321-600.
1: A my puszczamy kalambur jeszcze raz.
4: Zdradzić mu nasz sekret? Jesteśmy bardzo głupi.
5: Powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek.
6: Jakie to były wskazówki w związku?
5: No właśnie, nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem.
1: Nawet nie odechodźcie, tylko dzwońcie 321-321-600.
7: Mówi dla państwa Lech Janerka.
8: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
9: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
10: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio, najlepszy rock na świecie.
11: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
22: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
25: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
24: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
25: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
24: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
26: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
27: GWM. Go with more.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
29: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Nickelback.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Są nowe ustalenia na temat nożownika, który zaatakował na Podkarpaciu. Tragiczny w skutkach pożar w Zakopanem. Jedna osoba nie żyje. Sąd jedno, prezydent drugie. Niektóre media bez wstępu do Białego Domu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nożownik z klasztoru na Podkarpaciu dziś w nocy przyjechał z Niemiec do Polski. Według służb 31-letni Ukrainiec pojechał w kierunku przejścia granicznego w Korczowej, ale do siebie nie pojechał. Po jego ataku w Jarosławiu nie żyje jedna osoba, a cztery są ranne. Służby próbują ustalić, dlaczego akurat tam przyszedł. Trwa jego wstępne przesłuchanie w prokuraturze. Próbujemy ustalić motywy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
1: Jedna osoba jest w stanie ciężkim, trzy są w stanie niezagrażającym życiu. Do Jarosławia mają zostać skierowane dodatkowe siły, żeby zapewnić w mieście bezpieczeństwo. Ma zostać tam ogłoszona żałoba, która potrwa do końca tygodnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Zwęglone ciało znaleźli strażacy po ugaszeniu pożaru przyczepy kempingowej w Zakopanem. Stała na przynieczynnym hotelu. To nie był teren kempingu. Na razie nie jest znana tożsamość ofiary. Na miejscu pracuje policja.
0: Prawda Antyradia.
1: 23-latek chciał polecieć samolotem na Gapę na południe i dopnie swego. Sąd zgodził się z wnioskiem Straży Granicznej w jego sprawie. Wprawdzie nie dostanie się do Włoch jak zamierzał. Poleci trochę dalej, do Tunezji, skąd pochodzi. Mówi Paweł Biskupik ze Straży Granicznej.
3: Z uwagi na charakter zdarzenia i zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, wobec cudzoziemca wydano decyzję o przymusowym zobowiązaniu do powrotu. Orzeczono wobec niego również 10-letni zakaz ponownego wjazdu do państw strefy Schengen.
1: Mężczyzna dwa dni temu wdrapał się na 3-metrowy płot z drutem kolczastym, wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wtedy złapała go Straż Graniczna.
0: Prawda Antyradia.
1: Sąd jedno, prezydent drugie. Część pracowników CNN, Politico i nie tylko nie wpuszczono na teren Białego Domu. Pomimo decyzji sądu, która odkręcała decyzję Donalda Trumpa, który zarzucił mediom rozpowszechnianie fake newsów i zakazał im wstępu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Deszczowo głównie na południu Polski, najmocniej pada na styku Opolszczyzny i Śląska, na termometrach w granicach 17 stopni. Jutro temperatura podobna, też raczej pochmurna, ale padać ma na północnym wschodzie. W sobotę zacznie się robić słonecznie, głównie w zachodniej Polsce, a w niedzielę już w większości kraju ma się rozpogodzić.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Już za chwileczkę, już za momencik usłyszycie ostatnie hasło w naszym konkursie, w którym do zgarnięcia jest test press singla Tonego Iommiego.
6: I to z autografem, także bądźcie z nami.

0: tego, co trzeba było zebrać. Poprzednie części pojawiały się i w poranku, i w ostrym dyżurze, i w lokomotywie. Jeśli słuchaliście bardzo uważnie antyradia, no to macie już całe hasło. Ostatnie słowo tego hasła to RIF-u. Piszcie całe hasło na paramopa@antyradio.pl, a my zadzwonimy do szczęśliwca.
1: Dokładnie tak, ja tylko przypomnę, że takich test presów jest tylko 5 na całym świecie, więc to naprawdę nie lada gratka, jeśli kolekcjonujecie takie rzeczy.
0: 5 najważniejszych rockowych stacji na świecie dostało takie podpisane przez Tonego test presy. No i w tym oczywiście antyradio. No a teraz kawałek, który jest paluszki lizać. Lick it up.

0: głośników w Antyradiu.
1: Nikt nie obiecywał, że będzie prosto. Nikt nie obiecywał, że satysfakcja trafi w wasze ręce.
2: Oczywiście. Życie to nie jebajka, jak mawiają na Śląsku. Także trzeba trochę pokombinować. Można też nawet próbować strzelać w ciemno, no ale już kalambur się pojawił. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Odgadujecie, jaka piosenka zagra na koniec naszej audycji. No a jej tytuł zaklęty jest właśnie we wspomnianym kalamburze.
1: To może przypomnimy sobie, jak on brzmi?
2: Proszę bardzo.
3: Zdradzić mu nasz sekret? Jesteśmy bardzo głupi.
4: Powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek.
5: Jakie to były wskazówki w związku z tym?
4: Właśnie nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem.
1: No i co wy tutaj, robaczki, macie nam do zaproponowania? 321-321-600.
6: Halo, cześć. Ja w dzisiejszym kalamburze obstawiam Green Day, American Idiot. Pozdrawiam, Paweł z Siemianowic Śląskich.
2: Bardzo fajna propozycja, ale nie. Halo?
7: Halo, halo. Odpowiedzią do dzisiejszego kalamburu będzie nagranie Secret World.
2: Ach,
1: też nie.
2: Też nie. 321-321-600.
8: No cześć, moi mili. Ja w sprawie kalambura. No, moim zdaniem wszystko wskazuje na Clashów Should I Stay or Should I Go, ale zobaczymy.
2: No, masz
1: wszystko
2: rację.
1: Wskazuje na to, zobaczymy. Że to nie to.
2: To niestety nie to. Wciąż satysfakcja do wygrania, a już za chwilę Rammstein i Zone.
9: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
10: It's Slash.
11: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.

0: Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
9: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
12: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nasze Mam Talent przy tym się chowa. Zwyciężczyni amerykańskiej wersji programu na finał zaśpiewała z Linkin Park. Wcześniej w ramach konkursu wykonywała takie kawałki jak Seven Nation Army czy Black Hole Sun. Wieczorny występ 16-letniej Nene Royal z zespołem jest już dostępny w sieci. Halloween coraz bliżej i w kalendarzu, i w muzyce. King Diamond zapowiedział wydanie winylowego Picture Disca z trzema utworami: Halloween, The Candle i The Lake. Wszystko w nowej oprawie graficznej. Premiera 23 października. 40 celebruje tymczasem Skid Row. Z okazji własnej rocznicy zespół zapowiedział reedycję składanki 40 Seasons The Best of Skid Row na CD i na podwójnym winylu. Kolejne Rock Newsy jutro.
11: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Ależ to jest genialny numer. I od razu świat wygląda trochę lepiej, jak się zagra Green Day'a When I Come Around.
2: Słuchaj, ile razy tworzyłeś CV w swoim życiu?
1: 1 500 000 900. Niestety dostałem odpowiedź na jedno.
2: U mnie było podobnie, ale ogólnie zawsze bardzo się denerwowałam, jak musiałam to CV sklecać, prawda? Bo wiesz, tutaj czcionka, tutaj zdjęcie i tak dalej. I tutaj, słuchajcie, okazuje się, że możecie to CV przestać dopieszczać, bo coraz więcej rekruterów i tak go nie czyta. Mamy podobno erę tak zwanej cichej rekrutacji.
1: Do firmy dostają setki zgłoszeń, często napisanych przez sztuczną inteligencję. Dlatego, co się dziwicie, prawda? Zamiast przeglądać CV, szukają kandydatów na LinkedInie albo sprawdzają ich rzeczywiste projekty.
2: Niektóre firmy w ogóle rezygnują z CV-ek, wolą kilka konkretnych pytań, próbkę pracy albo płatny okres próbny.
1: Czyli, no, już nie wystarczy po prostu napisać, że jesteśmy świetnym pracownikiem, trzeba to jeszcze pokazać.
2: No, fantastycznie, człowiek całe życie uczył się ściemniać w CV, a teraz każą mu pracować.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ja tak naprawdę jestem inżynierem, ale kiedyś nakłamałem w CV, że umiem prowadzić audycję w radio i tak już zostało. Nie, żartuję, nie jestem inżynierem. No co wy. David Bowie już teraz i Gwiazdor, Starman. Piękny kawałek.

0: No właśnie, żeby płaczu później nie było. Proszę się tutaj skupić bardzo ładnie, posłuchać jeszcze raz naszego kalamburu dźwiękowego i poprawnie odpowiedzieć. W konkursie ostatni będą pierwszymi.
1: Jaka piosenka zagra na koniec naszej wspaniałej audycji, a tytuł tej piosenki zaklęty jest właśnie w kalamburze uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Oto on.
2: Zdradzić mu nasz sekret? Jesteśmy bardzo głupi.
3: Powiedział do mnie, że mogę, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek.
4: Jakie to były wskazówki w związku z tym?
3: No właśnie nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem.
0: Wskazówek macie bardzo dużo. Waszym zadaniem jest odgadnąć, cóż to za piosenka. 321-321-600.
5: Witam serdecznie z tej strony Adam. Pozdrawiam całe antyradio. Ja w sprawie kalamburu. Mhm. Myślę, że to będzie Nirvana Dance.
1: Fajna propozycja, ale nie. Halo, dzień dobry, cześć.
6: Cześć, wydaje mi się, że w kalamburze może chodzić o utwór Secret World od Petera Gabriela.
1: Może chodzić.
0: Ale nie chodzi.
1: No, to może jeszcze jedna propozycja?
7: Hejka. Czy w kalamburze chodzi o utwór Nirvana Dump?
1: Nie, ale no fajne kombinowanie.
0: To może posłuchajmy jeszcze raz.
1: Na wszelki
0: tak
1: wypadek, proszę bardzo.
2: Zdradzić mu nasz sekret? Jesteśmy bardzo głupi.
3: Powiedział do mnie, że mogę, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek.
4: Jakie to były wskazówki w związku z tym?
3: No właśnie nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem.
1: Dobra, to jeszcze ostatnia propozycja. Halo, 321-321-600.
8: Cześć. Chciałem odpowiedzieć na kalambur. Wydaje mi się, że jest to piosenka Stupid, Alice Cooper. Na razie Wojtek.
1: Na razie Wojtek. Macie fajna jeszcze propozycja.
0: Tak, ale to nie to. Macie jeszcze trochę czasu, tak więc nie oddalajcie się zbytnio od antyradia. Dzwońcie do nas 321-321-600, a po 18 wrócimy i do kalamburu, i do konkursu z Tony Majomim.
1: Tak jest.
9: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
10: This is Brandon Flowers.
11: Hi everybody, this is Dexter.
12: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
13: Gwiazdy Roka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na...

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym tanie

0: Pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Trwa spotkanie prezydentów USA i Chin w Białym Domu. Wojsko zacznie strzelać do obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną, zapowiada minister obrony. Polacy nie widzą przyszłości dla aut spalinowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Chiński przywódca z wizytą w USA. Donald Trump powitał Xi Jinpinga w Białym Domu. To był początek rozbudowanej ceremonii, obejmującej m.in. przemówienia Trumpa i Xi i wymianę prezentów oraz inspekcję wojsk. Ta część powoli powinna dobiegać końca w następnej kolejności rozmowy w cztery oczy, a później w towarzystwie rozszerzonych delegacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Możliwość strzelania do wszystkich obiektów, które naruszą polskie niebo, zapowiada minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu Polski, musi się liczyć z jasną odpowiedzią.
2: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
0: Zmiana ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie.
1: Prawda Antyradia.
0: A jest to do czego strzelać, bo raptem we wtorek coś dziwnego. Wojsko zauważyło na radarach w okolicach Malborka. Teraz zostały wznowione poszukiwania tego obiektu. Problem w tym, że mundurowi nie wiedzą do końca, czego szukają. Rzecznik dowództwa operacyjnego przekazał, że to coś poruszało się z prędkością i kierunkiem wiatru, co raczej wyklucza rakietę albo drona. Wśród analizowanych hipotez jest m.in. meteoanomalia, stado ptaków czy wlot obiektu ćwiczebnego z Rosji.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak auto, to hybryda albo elektryk. Tak Polacy widzą motoryzacyjną przyszłość i nawet w segmencie aut używanych.
3: Aktualnie to jesteśmy mocno do tyłu, mówi Robert Lewandowski z firmy Carfax.
4: Nasz rynek wtórny wciąż opiera się na imporcie wyeksploatowanych blisko 20-letnich aut spalinowych.
3: Przyszłość według Polaków będzie mniej dymić.
4: Zdaniem 55% Polaków w perspektywie najbliższych 25 do 30 lat drogi zdominują samochody elektryczne i hybrydowe.
3: To nie jest nierealne, bo już teraz kierowcy chętniej kupują to, co mniej pali, mówi Michał Wróblewski z Otomoto.
5: Wyraźnie umacniają się hybrydy plug-in.
3: Ci, którzy teraz kupują nową hybrydę czy elektryka, za kilka czy kilkanaście lat będą ją sprzedawać, więc liczba takich aut raczej będzie rosła. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawie 3 minuty po 18. Pełna kultura, zapraszam. Darth Vader może dostać własny film. Według plotek Hayden Christensen ma podpisać z Lucasfilmem umowę na kilka produkcji. Aktor zapewnił, że chętnie wróci, po czym dodał, że na razie to tylko pogłoski. Oficjalnie wróci jako Anakin w drugim sezonie Ashoki. Latarnie są hitem, zależnie od tabelki. HBO podało, że trzeci odcinek obejrzało w 3 dni 7 milionów Amerykanów. Nielsen policzył za to 500 milionów minut dla 4 odcinków i 8 miejsce w rankingu. To różne pomiary, więc oba wyniki mogą być prawdziwe, tylko jeden wygląda lepiej PR-owo. Godzilla Minus Zero jako pierwsza w 72-letniej historii serii z amerykańską kategorią R. Powód to przemoc i krwawe obrazy. To nie całkowity zakaz dla nieletnich. Poniżej 17 lat potrzebny będzie dorosły opiekun. Polska premiera 6 listopada.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Deszczowo głównie na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie. Jutro dla odmiany pokropi na północnym wschodzie, głównie na Mazurach, Mazowszu i Pomorzu. Temperatura podobna do dzisiejszej, do 15-17 stopni. W sobotę zacznie wychodzić słońce, głównie na zachodzie. W niedzielę w prawie całej Polsce ma się rozpogodzić, na termometrach lekko powyżej 20 stopni.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: The Offspring z kawałkiem Chcę poddać się sedacji, I wanna be sedated w parze z głośników. 11 minut po godzinie 18, ale my nie śpimy, wręcz przeciwnie, rozdajemy wam nie lada atrakcyjne nagrody.
1: Już mogę?
0: No, proszę,
1: bo śmiało, jest zawsze. Z nami Bartosz.
0: No zobaczymy, czy jest. Halo, Bartosz?
2: Halo, jestem.
1: Cześć, Bartosz. Bartosz, powiedz mi najpierw, jaka pogoda w Bytomiu?
2: Oj, fatalnie. Pogoda jest fatalna, ale powiem wam, że w serduszku cieplutko się zrobiło.
1: No właśnie, no taką mamy nadzieję, że ci się cieplutko zrobiło w serduszku. Słuchaj, brałeś udział w naszym konkursie. Konkursie z Tonem Iommim. Dziś rozdajemy test press singla z autografami Tonego i Johna Landę. O, jak się cieszy, zobacz.
0: No, wzruszył się chłopak. No i mamy dobrą wiadomość. Do ciebie właśnie ten test press powędruje. Cieszysz się? Jak długo słuchasz Tomiego? Jak długo słuchasz Black Sabbath?
2: No, od kiedy pamiętam, jak pierwszej jakiejś takiej ostrzejszej muzyki zacząłem słuchać w latach 90., powiedzmy koło połowy lat 90., to już ze mną został i to jest po prostu jeden z moich, no, największych ulubieńców, więc ja jestem tak podekscytowany, że nie mam...

0: Kapitalny kawałek Metaliki na antenie Antyradia. Jeśli słyszycie takie numery, znak, że macie włączone radio, które gra najlepszego rocka na świecie, czyli właśnie Antyradio.
1: A czwartek, czyli dziś, był dniem z Tonym Iommim i chcielibyśmy tak domknąć to wszystko, co się wydarzyło na naszej antenie od rana. Przez cały dzień mogliście w różnych

0: pasmach naszych zbierać różne hasła, tak? W Desperanos, w Ostrym Dyżurze, w Rokomotywie, no i u nas w parze z głośników.
1: Tak, po godzinie 17 i poszczególne cząstki tego hasła układały się w całość i trzeba było odgadnąć. W Desperanos pojawił się ojciec, w Ostrym Dyżurze heavy, w Rokomotywie metalowego, a w, u nas w parze z głośników riffu, czyli hasło to
0: ojciec heavy metalowego riffu.
1: No i odpowiedź znał Bartosz, z którym przed chwilą połączyliśmy się na antenie. Bartoszu, jeszcze raz gratulacje.
0: Bartoszu, i to do ciebie trafia unikatowa rzecz, czyli test press singla Tonego Iommiego z autografami. Ach, tylko 5 takich na świecie.
1: I 5 najlepszych stacji rockowych je dostało, a za sprawą antyradia. Bartosz, gratulujemy po raz wtóry. Za chwilę Black Sabbath między innymi pojawi się, wcześniej YouTube, no i będzie kalambur w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson also of Rush.

0: Gwiazdy Radiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: wydajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: i nóżka trochę chodzi, musicie przyznać. Robbie Williams i Tony Iommi. No a dzień z Tomim Iommim trwa i trwa, mać na antenie Antyradia.
1: Tak jest, a ja jeśli miałabym wybrać między dwoma tymi panami, to tutaj chyba oczywiste jest. Przyznam ci się, jak byłam dzieckiem, to miałam plakat z Robbie Williamsem.
0: Serio?
1: W pokoju, tak. No ja go bardzo lubię od zawsze.
0: Ja go też lubię, może nie od zawsze. Nad łóżkiem miałem plakat Beatlesów, ale taki, jaki udało się z popcornu ówczesnego zdobyć.
1: Ej, te gazety w ogóle były fantastyczne, tam można było naprawdę bardzo fajne plakaty zdobyć.
0: I miałem jeszcze plakat, ten plakat Beatlesów, to oni byli w różowych koszulach, wyglądało to bardzo dziwnie, nie żebym miał coś przeciwko różowemu, a oprócz tego jeszcze miałem Axla Rose'a w takich bardzo kusych spodenkach.
1: Aha, to ja tylko miałem Robbie'ego Williamsa i dużo koni.
0: O, no i super, tośmy sobie pogadali, fajno. Za kilka chwil po 19 wrócimy do kalamburu. Za chwilę również Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. A wysłuchacie pary z głośników i bardzo dobrze, teraz Black Sabbath.

0: 7 minut zostało do godziny 19, a teraz...
1: Ale ja uwielbiam to honky-tonk piano. Fantastyczny kawałek.
0: Fajny, zgadzam się. A teraz będzie i fajnie, i niefajnie, bo pogadamy o najgorzej ocenianych daniach na świecie. Co ty na to?
1: No, zawsze. Jeśli chodzi o jedzenie, to nawet może być złe.
0: Dobra, portal Taste Atlas. Znacie ten portal na pewno, bo niejednokrotnie powoływaliśmy się na rankingi przez ten portal tworzone. Opublikował właśnie najnowszy ranking najgorzej ocenianych dań świata. I mamy w nim polski akcent. Śląski Rzymlok zajął 17 miejsce.
1: No, bardzo mi przykro, drogi kochany Śląsku, ale ta tradycyjna kiełbasa z wieprzowych podrobów, krwi i buły, niestety tak właśnie wylądowała w tym rankingu. Pierwsze miejsce natomiast, na pocieszenie, przypadło Szwedom za pizzę Vulkanen.
0: Jest to pizza z takimi kieszonkami, które są wypełnione serem i mięsem. Na środku ma frytki, sałatkę i sos. I wszystko jest ułożone tak, żeby przypominało wybuch wulkanu.
1: Dokładnie. No i tak potem jest też, no nieważne. Czyli Rzymlok przegrał z pizzą, która ma w sobie właściwie cały obiad.
0: To już nie pizza, to szwedzki stół, który ktoś próbował zamknąć w kartonowym pudełeczku, można powiedzieć.
1: Taka IKEA. Idea!
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: Extremity Affliction, jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u, powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września, klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Parials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
1: Po reklamie.

0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.

0: No nie ma sensu, żadna podróż, żadna droga, jeśli nie macie w głośnikach Antyradia, najlepszego rocka na świecie. Takich kawałków jak Drive słucha się po prostu doskonale.
1: No pewnie i nie chcemy słuchać takich wymówek, że radio wam nie działa, bo zawsze możecie nas posłuchać przez aplikację.
0: Koniec. Przez aplikację możecie również, chociaż tego nie jestem pewien, ale w każdym razie teraz możecie posłuchać kalamburu dźwiękowego. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Co chciałeś powiedzieć?
1: Chciałam właśnie zachęcić, abyś już go puścił.
0: A, proszę bardzo. W Kalamburze Zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec naszej audycji. Musicie zgadywać i dzwonić. 321-321-600, auto Kalambur.
2: Zdradzić mu nasz sekret? Jesteśmy bardzo głupi.
3: Powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek.
4: Jakie to były wskazówki w związku z tym?
3: No właśnie, nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem.
0: No, tak to bywa.
1: Moja przyjaciółka mówi, mistrz świata Walery Sałata.
0: Dobrze, a teraz wasze telefony, halo?
5: Cześć, czy chodzi tutaj o utwór Master of Puppets Metallica?
0: O, fajna propozycja.
1: Ale to nie to.
0: Jeszcze jakiś telefon?
6: No siemka, jeżeli chodzi o kalambur, to może być Beck. Loser.
0: Może być. Ale niestety nie jest. 321-321-600.
7: To Michał z Poznania, ja rozgryzłem waszą zagadkę i dzisiaj nie chodzi o piosenkę, tylko chodzi o film Głupi i głupszy.
8: Wybaczcie mojemu kumplowi. Jest trochę nierozgarnięty. Miasto jest w tamtą stronę.
0: Tak, a to też w ogóle nie ma nic wspólnego z kalamburem, w którą stronę jest miasto.
1: Ja za nie mówiłam.
0: A ja czekam na kolejne propozycje. Co zagra na koniec pary z głośników, usłyszycie, jeśli będziecie z nami do samego końca, czyli do 20. No a po 20 Turbo Top, także w ogóle nie wyłączajcie radia teraz. Red i Ordinary World.

0: Za chwilę będziemy was łaskotać za uszami brodami panów z ZZ Top, a tymczasem masaż ucha środkowego.
1: Znowu sobie to wyobraziłam, nie rób mi tego tak z zaskoczenia.
0: Tak, właśnie na tym to chodzi.
1: Dobra, okej.
0: A teraz masaż ucha środkowego przy pomocy Van Halen.
1: Słuchajcie, przenosimy się do Gdańska.
0: Tak.
1: Mężczyzna umówił się tam na masaż,
0: no.
1: Tak? I zamiast historii, która skończy się bardzo fajnie, to on potem wylądował na policji.
0: No dobrze, no tak to bywa podczas masażu. Podczas wizyty u 50-letniej kobiety klient zgodził się na zrobienie mu kilku zdjęć. Ciekawe. Kilka dni później masażystka miała zażądać 5 000 zł polskich. W przeciwnym razie groziła opublikowaniem zdjęć w internetach razem z jego danymi.
1: Ja jestem bardzo ciekawa, jakie to było zdjęcia. On oczywiście nie zapłacił, tylko zgłosił sprawę na wspomnianą policję i funkcjonariusze zatrzymali kobietę jeszcze tego samego dnia.
0: Usłyszała zarzut usiłowania, wymuszenia rozbójniczego mniejszej wagi, grozi jej do 5 lat więzienia.
1: Ten masaż chyba miał być rekreacyjny, chciałam powiedzieć, relaksacyjny, co? A wyszedł taki, po którym napięcie dopiero się zaczęło.
0: Czyli to nie jest historia z happy endem?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
4: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
5: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi, Mora.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Bardzo lubię takie miksy. Cypress Hill, Insane in the Brain. Piosenka nieco ironiczna, żartobliwa. 20 minut do godziny 20. Wkrótce już się wszystko wyjaśni w sprawie konkursu. Ostatni będą pierwszymi. Będzie wiadomo, co ukryło się dzisiaj w naszym kalamburze. A do wygrania tradycyjnie satysfakcja, no i merchant radia, kostki do gry. Coś tam jeszcze dorzucimy.
1: Ale zanim to nastąpi, na prawie koniec pary z głośników. Chcielibyśmy pokazać wam najnowszy ranking szczęśliwych kierunków, ponieważ naukowcy i eksperci od podróży sprawdzili, dokąd pojechać, żeby być szczęśliwym, i wybrali Lizbonę.
0: O, a myślałem, że Radom. No nie, okazuje się, że nie. W rankingu liczyły się słońce, zdrowe jedzenie, dobry sen, kontakt z naturą i aktywność fizyczna. Lizbona po prostu ma prawie 3000 słonecznych godzin rocznie.
1: Zazdro.
0: Mnóstwo zieleni i plaże niedaleko centrum.
1: Drugie miejsce zajęły Helsinki, które zostały docenione m.in. za ciszę i świetne warunki do spanka. Trzecie Orlando na Florydzie, a w pierwszej dziesiątce znalazło się też Wilno.
0: No, czyli szczęście można znaleźć i w słonecznej Portugalii, i w chłodnej Finlandii.
1: Mhm, ale chyba nawet ono nie może się zdecydować, czy chce na plażę, czy pod kołderkę.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Tylko w chłodnej Finlandii. No to różnie z tym szczęściem bywa, prawda?
1: Nie, no tam jest super.
0: Tak, tak, jasne.
1: Znaczy, na Finlandii na pewno.
0: Nirvana, już teraz. Smells Like Teen Spirit.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Zdradzić mu nasz sekret? Jesteśmy bardzo głupi.
2: Powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek.
3: Jakie to były wskazówki w związku z tym?
2: Właśnie nie skończyłem słuchać, bo odeszedłem.
0: A oto rozwiązanie.

0: się zgadzać, możecie się nie zgadzać. Ja uważam, że do tej pory lepszy wokalista się nie urodził.
1: Ja się zgadzam. I trudno się nie zgodzić. Mistrz nad mistrzem, czyli Freddie Mercury, zrobił wam dobrze przez uszy za sprawą głośników i aplikacji antyradia. No i jednocześnie...
0: Nie możesz tak mówić, bo ja sobie to wyobrażam.
1: A jeszcze z tym zgryzem jego. No tak właśnie. Zrobił Freddie dobrze podwójnie, dlatego że to jest również rozwiązanie dzisiejszego kalamburu.
0: No okay.
1: Każdy, kto odpowiedział poprawnie, że to We Are The Champions, zgarnia co?
0: Satysfakcję, kostki i coś z naszego antyradiowego merchu.
1: A my już się odmeldowujemy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze popołudnie i wieczór. Małgorzata Małgowierzejewska
0: i Tomasz Ambroże-Obertyn.
1: Wrócimy do was
0: jutro.
1: Tak, to się wszystko zgadza, bo już myślałem, że piątek, a tu nie. Także miłego wieczoru.
0: Pa!
2: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
2: Go!

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Amderadiu. Czyli rokową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na amderadio.pl. 20 najlepszych rokowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
20: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Minęliśmy właśnie godzinę 20, więc rozpoczynamy kolejne zestawienie listy przebojów Turbo Top. Dziś z numerkiem 2800, w którym pojawią się dwie nowości. 9 utworów będzie awansować, 9 piosenek będzie spadać i żadna nie utrzyma swojej pozycji z wczoraj. Więc ruchy, ruchy, ruchy. To lubię. Andre Horn. Dzisiaj po raz 10 w zestawieniu, 4 w dół, więc chyba żegnamy się tym z tytułem. Andre Horn dziś na 20.
0: Turbo Top w Antyradiu. 20.

0: w Antyradiu.
1: To było BNDK i Glamstone. Pierwsza nowość dzisiejszego 2800 zestawienia listy przebojów Turbo Top. BNDK na 19. A nim pojawi się 18 miejsce, tradycyjnie pierwsza propozycja. Cóż to mamy? The Chaos i Father of Peace.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl. Your turn to try to entertain us. You are the beast who try to tame us.

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot, chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: Turbo Top w Antyradiu.
2: Póki co z utworem Na co ci. To było miejsce 17, drugi raz w zestawieniu i 3 w górę z 20 na 17. Fajnie, ale wcześniej na 18 pojawiła się druga nowość dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top. To utwór Dying in Rivers z repertuaru Cage the Elephant. Warto ich zapamiętać. No dobra, to wyżej na 16 mamy Power Emily Wolf.
1: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: Tommy from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Co?
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: W MediaExpert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
13: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Piętnaście.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To było miejsce 15 dzisiejszego 2800 zestawienia listy przebojów Turbo Top. Nickelback z nagraniem Rattle the Cage. Po raz 12 w zestawieniu i zsuwa się Chad Kroeger z kolegami o 3 oczka. Nieco wyżej na 14 Baby Cool i Nothing But Thieves. 3 w górę, po raz drugi w notowaniu Turbo Top.
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Marilyn Manson jeszcze nie tak dawno był na podium, a dzisiaj już na 13. Po raz 14 w notowaniu i suwa się bidula 6 w dół. Na 13. Marilyn Manson. Mam nadzieję, że to nie będzie pechowa liczba, jeżeli chodzi o miejsce na liście przebojów Turbotop. Przekonamy się, bo wszystko w waszych rękach. Głosujecie, przypomnę, na antyradio.pl w zakładce Turbotop. 12 dzisiaj okupuje Ball Breaker z dupą, przepraszam, z piosenką o dupie Maryni.
0: Turbo Top w Antyradiu. 12.

0: street. Is Katie by the door?
1: Turbo Top w Antyradiu.
2: Rise Against i Kate Bardur. To było miejsce 11 dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Do tej pory na 20. Henry Horn, BNDK, nowość na 19. Cage the Elephant, nowość na 18. Póki co 17. Emily Wolf na 16. Nickelback 15. Na 14. Nothing But Thieves. 13. to Marilyn Manson. Na 12. Ball Breaker i Rise Against. To było miejsce 11. Więc teraz jeszcze w propozycjach zaprezentuje się dziwna na wiosna, a za moment wkraczamy do pierwszej dziesiątki.
1: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. 50 lat YouTube i jeden dzień, żeby uczcić to jak należy. 25 września Antyradio gra razem z YouTube od rana do wieczora. Wielkie numery, wielkie emocje i mnóstwo płyt YouTube do wygrania przez cały dzień. A to jeszcze nie wszystko. Czeka na Was niespodzianka. Dzień z YouTube. Tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Turbo Top w Antyradiu.
1: I tak oto znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce dzisiejszego 2800 zestawienia listy przebojów Turbo Top. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Dziś przypomnę, dwie nowości za nami, 9 utworów awansuje i 9 piosenek spada. Na 10 Seth Smiles w towarzystwie Johna Portera, Plastic World. Po raz 7 w notowaniu nieznacznie spadają, jedno w dół, ale trzymają się pierwszej dziesiątki, co cieszy.
0: Turbo Top w Antyradiu. 10.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Dead Poets Society. To było miejsce 9 z nagraniem Cold. 11 razy w notowaniu i 3 w dół. Natomiast przed 8 miejscem tradycyjnie zaglądamy do propozycji. A tu Crime. Mech, Masza, Staś.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: w Antyradiu.
1: I tak oto prezentowało się miejsce ósme dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Nie mogę ci nic powiedzieć i Hedone. Hedone po raz piąty w notowaniu pojawili się z tym nagraniem i trzy oczka awansują. To miło. A na siódemce Nothing Better Than This i Kasabian.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
2: I tak oto znaleźliśmy się przed pierwszą piątką dzisiejszego 2800 zestawienia listy przebojów Turbo Top. Na piątym Nothing Happens Twice. Po raz szóstym notowaniu trzy oczka w górę dziś Garris.
1: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To był Johnny Marr z utworem It's Time. Ostatnia propozycja dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Być może Johnny Marr pojawi się w notowaniu jako nowość. Miło by było. Jesteśmy przed podium, a dziś na najniższym stopniu Royal Blood z nagraniem 10 over 10.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: No i proszę bardzo, byli na pierwszym miejscu, a dzisiaj muszą zadowolić się drugim, ale są na podium. Anthrax z nagraniem Everybody's Got a Plan. Po raz 10 w notowaniu, dziś spadają z pozycji lidera na miejsce numer 2. Do tej pory na 10 Seth Smiles, na 9 Dead Poets Society, Hedone to miejsce 8, Kasabian na 7, Tony Iommi to pozycja numer 6, na 5 Garris, na 4 Brian May i pierwsza trójka to Royal Blood 3, na 2 Anthrax. A to oznacza, że na samym szczycie znów pojawia się Queens of the Stone Age z nagraniem Significant Other. A ode mnie to wszystko. Tomasz Kasprzyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie w 2800 zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Zachęcam do wejścia na nasze strony internetowe antyradio.pl i do głosowania. Ja znikam, wracam jutro w Rokomotywie tradycyjnie po 13 i spotkam się z wami jeszcze po 20 w Turbo Topie. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
0: Turbo Top w Antyradiu. 1.

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Pełna kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Ladies and gentlemen, heteros and homos, retards and geniuses, you're listening to Makak on the radio, coming right at you. This is Flea from the Red Hot Chili Peppers, and I'm ecstatic, happy, proud and honored to be here today in the presence of a very Makak, who I might ask, a very handsome, sexy genius of a man.
3: Idę nocą smutny młodziak przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był u bukieta. Wtem podchodzi do mnie bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali i nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia to. Ach, przepraszam, to pomyłka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie, przepraszam, mnie ten los spotyka? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, od takich cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, przez to biorę w pysk? Bo gdybym ja to wiedział, bym razem z Fredziem stał, to obcy biłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja przez niego, ja pychowiec, po mordzie muszę brać. Fredzia trapi jedna troska, to że jest dziobat.

Dziedziuś, kotuś, luluś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, takie wziąłem cudo? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, mam małżonkę rudą? Na milion mężczyzn ja, przepraszam, muszę być ofiara, gdy inni na wolności chodzą, a ja nie. Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wyswatałbym jej Fredzia, a sam bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, żyję jak ten pies, a on kawaler nie wie, co to małożeńskie łoże jest.

właśnie ja, przepraszam, małpą być nie mogę. Dlaczego taki lew? Przepraszam, wieść ma życie błogie. Dlaczego nie mam ja? Przepraszam, dar.

0: naśpikałbym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się. Małpom pić nie dają wódki. Pardon, to już wolę nie.
1: Strasznie dawno nie byłem w warszawskim zoo. Tak mnie właśnie trafiło na dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Makakofonia Baby Have Fun. Pan Stanisław Grzesiuk rozpoczął tradycyjnie tą jedną z dwóch piosenek świadczących o tym, że Piotr Machak-Szarłacki, witający bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy, jest dzisiaj sam. Byłem na policji, moi drodzy, zamiast w zoo. Czekałem trochę, ale złożyłem ten kwity wszystkie oraz zeznanie na temat kradzieży. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię? Skąd dzwoni?
2: Orenia z tej strony, Makakuś.
1: Domyślałem się. Ucałuj pozdrów tatusia do mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też te pozdrawiam, Makakusiu.
1: A, moje czekaj, bo tam teraz
2: i moją kochaną Renatkę.
1: Karolek, to masz szansę nas słuchać dzisiaj, czy ja się mylę?
2: Nie wiem, bo mnie raz przynoszą, wiesz, Makakuś. I nie wiadomo, czy słucha. Jak słucha, to dobrze, jak źle, to chujowo. I chciałam.
1: Proszę się nie wyrażać albo zastąpić to Celina, Halina, Ursula, Jadwinia, tak? I potem dodaj sobie końcówkę jeszcze. Co mi tutaj robisz, bajzer na antenie z samego rana? W sensie na początku. Proszę trzymać jakiś poziom. Dobra, proszę, jakiś wiersz jest? Mamy coś?
2: Karolek ma dobry humor i dobry dzionek.
1: Przecież
2: jak zadzwoni dzwonek, czyli stanie nowy dzień, gdy mroczne dni przykryją cień. Listy Karolek do mnie pisze, bo jak jedna przyjaciółka zawsze Karolkowi odpisze i w Karolkowej pamięci zapisze.
1: Super, cudownie. Stosunkowo udanej nocy ci życzę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pa!
2: Wszystkiego dobrego, to pa!
1: Moi drodzy, ponieważ byłem na policji, to proszę bardzo.

Gdzie 22 minuty po 22, kiedy zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, jest największy pozer wśród paciorków. Bo to dla ciebie, mój drogi, specjalnie informacja, że jutro wydają najnowszy album. Zespół nazywa się wciąż Pure Rhythm Revolution, chociaż tam jakieś takie zmiany, kurza melodia, zaszły, że chyba co dwóch panów zostało. Wzięli sobie jedną panią tutaj na wokal, a Anikę Shirin. A ten utwór, który zapowiada jutrzejsze pojawienie się najnowszego albumu, zatytułowanego Terrifying Angels, tym Black Arrow Acrobats. To tam jest również pan Mariusz Duda. Pozdrawiam serdecznie. Gra na basie. Kuza melodia, gdyby ktoś nie wiedział. Czyli z Polską super, naprawdę. I co? To będzie jutro? To będzie 7 utworów poświęconych miłosnej oraz niszczycielskiej sile aniołów. Jakoś tak. Moi drodzy, w sobotę od tam 17:30, tak, bo to jest ten 26, dobrze kombinuję? Tak, wtedy pełnia będzie też. Tylko chyba jej nie będzie widać. Bo będzie wszystko. I będzie jeszcze padało albo co, nie wiem. Tragedia generalnie. Urodzony na nowo, oni tam zagrają, zdaje się, pod koniec zdarzenia, ale od 17:30 jest ten wpuszczanie i Apogeum, które pojawi się u nas trochę później, zagra tam chyba od 18 czy coś w tym stylu. Nie, dobrze, stać nas na to. Zróbmy w takim razie po Bożemu. Jak neuroby później, to my też u nas zrobimy neuroby później. A Apogeum poleci teraz, tak. Bo oni, moi drodzy, jako pierwsi, zdaje się, tam występują w ramach Rup Reggae, Rup Chat, tak. Palladium, Warsaw by Night.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
5: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio. Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC,

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Cześć, tu Kuba Folwarczny. widzę tatuaż. Makakofonia Baby Have Fun w najlepszym miejscu, w jakim mógł powstać. To mówił Kuba Folwarczny. Dobra.

0: Ja to tańczyłem, jak miałem, byłem młodszy nawet niż lat 12. Pamiętam, teraz mi się przypomniało, jak z matką tańczyłem w ten Bułgaria, Bułgaria dla Palaka Zakluczena. Bardzo młody byłem wtedy, ale nie pamiętam do czego żeśmy tańczyli, do jakiegoś dicho pewnie. Nieważne, moi drodzy, to jest jubilatka. Tak, tak staraliśmy się wcelować z jednym wyjątkiem, tam ta Kanadyjka po repolonizacji się ucieszy być może. Zobaczymy, później do tego dojdziemy. To drugi album T-Rexa, wydany w 1971, zatytułowany Electric Warrior. Któż to tam po drugiej stronie? Dobry wieczór, makakofania, baby, have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór.
0: Witek, piekary śląskie, przedstawiam państwu. Poznaję go po pierwszej nutce. Dobrze, Witek, ponieważ mamy cię na linii, to tak, chciałem jeszcze rzucić się w stronę, z tobą, w stronę Aszy Maszy. Całuję cię serdecznie. Asza, bo tak, ten Terrifying Angels Tour w wykonaniu Pure Rhythm Revolution się rozpocznie 1 listopada w Anglii i oni tam będą grali do 6 listopada, ale potem następuje cudowna, przepiękna zmiana. 18 grudnia grają w Poznaniu, 19 grudnia grają w Warszawie, a 20 grudnia grają w Krakowie i ty masz wtedy rzut beretem od siebie z domu do Hyde Parku, prawda?
1: Tak.
0: Dobrze kombinuję. A idziesz?
1: No mniej więcej tak.
0: Idziesz, kochany, tak dbamy o twoje, ten, życie kulturalne.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Polecamy się.
1: No, chciałem tylko powiedzieć, że już to właśnie wybieram na koncert troszkę może taki tego mocniejszej muzyki.
0: To każdej muzyki słuchamy. Nie przejmuj się.
1: W piątym domu gra Deadline, Imperial Sun i Black Star Mantra.
0: To jest jutro?
1: Jutro, tak.
0: A od której to się tam otwierają się?
1: 18.30 się otwierają.
0: To już państwo wiecie, co jutro macie robić, a potem pach, pach, pach w pociąg i do Warsaw by Night, żeby trafić na Neuroby na 23 w sobotę. Witeczku, stosunkowo udanej nocy.
1: Dziękuję, nawzajem.

Blood Sugar Sex Magic, piąty album zespołu Red Hot Chili Peppers. Ten album zmienił moje życie, zresztą nie tylko moje. Właśnie Gretek, jak ty tam reagujesz na krew, cukier, dziecko, ona ma to. Napisz, czy przerwało to twoją nienawiść do Red Hot Chili Peppers i poleciałeś wtedy w zupełnie inną stronę, czy też od tego albumu zaczęła się twoja niechęć do Red Hot Chili Peppers. Ja cię wciąż namawiam, żebyś zawrócił z tej bezsensownej drogi. Będzie cię również namawiał do tego jad, bo jeżeli będziesz kroczył tą ścieżką przeciwną do Red Hot Chili Peppers, zawsze będziesz szedł sam.

0: Ze ścieżką dźwiękową, mam nadzieję, im dużo lepiej poszło niż z filmem, do którego ten album powstał. W sensie 24 września, ale 2013 roku objawiła się płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Metallica, Through the Never. To jest opowieść o takim młodym chłopcu, który tam przedziera się do mety podczas ich koncertów. One były kręcone w Vancouver i Edmonton tam w 2012. Interesujące jest to, że oni tam wydali strasznie dużo kasy na zrobienie tego filmu, a potem niestety bardzo mało osób chciało to obejrzeć w kinie, nawet z osobą towarzyszącą. Takich osób było bardzo mało. W związku z powyższym, wtopa, na maksa, nawet bym powiedział, taka wtopa. Dobrze, tutaj zbliżamy się teraz do ulubionego punktu naszego programu, jednego z naszych słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, to jest nasz przedtulacz, to jest nasza tradycja, a tradycja, wiadomo, rzecz święta. Powinieneś sobie zainstalować, idąc śladem antyfana jazzu, taką ten kabinę wygłuszającą na ten właśnie moment.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Makakofonia, baby. Hey, what up, people? This is Corey Taylor from Slipknot, reading straight out of Macaque's nipple. You are listening to Macacophonia. Baby, have fun. Wow, this is a first for me. This, I just read a nipple. I don't know how to feel about this. Seriously.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z powodu jej rozpoczęcia z Fear Inoculum, jak ostatnio. Numa tym razem wystartowała o 23:00. Tak mi się marzy, żeby ten Małgorzatka napisała, że właśnie obudziła ją Numa albo coś takiego. Ale tak na poważnie to obserwuję i staram się odgadnąć, w jaki sposób był montowany film, który zaprezentował nam Dzień Dobry Do Widzenia na otwarcie lufy. Nie mogę doczytać, co tam na straży pożarnej jest napisane, bo ten kot pod łapkami przebrany za strażaka ma jakąś kartkę. Nie wiem, co jest na kartce, ale akcja jest super. No i potem to już jest w ogóle, ja pierdzielę. Zwłaszcza te dwa koty w kuwecie i jeden myjący się piachem z kuwety. Kuźwa, no mistrz. Ach, tak, przepraszam Państwa, najmocniej poniosłem się od... Tak, poniosło mnie, w sensie mnie poniosło. Dobrze, cofniemy się do... Cofniemy się... Mój Boże. Cofniemy się o 5 lat do albumu Respawn. Pytałem ostatnio, czy on już umie grać na basie. Ten Cannabinimbus, czy też wciąż nie? Jakby jeszcze nie umiał, to proszę napisać do niego, wszyscy ci, którzy znają nartę, żeby teraz włączył antyradio i się zaczął uczyć, bo gra wkrótce taką niby trasę, nie? Coś, wiecie, weekend Warsaw i Łódź, potem kolejny weekend i tak dalej. No. Wiecie, jak to jest.

Wielcy narodu oraz wybitne postacie polskiej kultury. Przestrzega im szczególnie młodzież przed wdychaniem oparów trującej chmury. Skład chemiczny obłoku może wywołać poważne skutki. Wątłym i tak w budżecie kraju, dla którego picie alkoholu, a szczególnie wódki, stanowi duży ułamek dochodu.

Holandii. Oprócz obłoku zatwierdził parlament pederastów związki oraz dobijanie na prośbę chorego. Nic tu nie pasuje do tradycji polskich. Jak donoszą agencje prasowe Japonii, Zachodniej Europy i USA, nad

That was especially for you, happy birthday. Moi drodzy, Sean Graham, zwany Clownem, albo numerem 6, w sensie 6. Ojciec, współzałożyciel Slipknota, wokalista, perkusista, pianista. Cofnęliśmy się do Virus of Life, do Volume 3, The Subliminal Verses. Kuza, melodia, tak, coś pięknego, naprawdę, rewelacja. Nie pamiętam, kiedy to było, ale to było jakoś podczas pierwszego ich koncertu w katowickim Spodku. Później to sprawdzę, kiedy to było. On mi się wtedy biedny żalił, że jest pierwszy raz w Katowicach i mógłby go ktoś zamordować, a potem zakopać gdzieś pod jakąś stodołą i nikt by się nie dowiedział o tym, że on nie żyje na przykład. Jakieś takie dyrdy małe. To teraz z zupełnie innej beczki, bo małym palcem o próg. Też nieprzyjemne, chociaż dużo mniej pewnie niż śmierć klauna.

Szaweł Płócienik, wokalista Miodu, Makakofonia Baby Have Fun. Widzę tutaj soczystego cycka, bardzo apetycznego i takiego, no, akuracika.

Dennis Piggy, that was especially for you, wherever you are. Dennis Piggy de Amour. Kompozytor, gitarzysta zespołu Wojwod, który objawił się z 1989 z albumu Nothing Face, The Unknown Knows. Czyli tak, ci nieznani, którzy wiedzą, to wiedzą o tym, że on grał w Wojwodzie od 1982 do 2005, do dnia, znaczy do roku swojej śmierci. Niestety rak go pokonał, tam przez moment była możliwość, ale okazało się, że nic z tego. Ponieważ Szaweł czytał Scyca czas jakiś temu, to rzucimy się teraz na album z 2025 Let's Bury Ourselves, Mosquito Veil, w wykonaniu zespołu Mute. Serdecznie pozdrawiam.

Cudownie. Moi drodzy, to 24 września, ale 1991 roku objawił się drugi album zespołu Nirvana, zatytułowany Nevermind. W tym utworze chłopiec kłamał o tym, że nie ma broni. Parę lat później wyszło, że jednak miał. Mam takie pytanie do zespołu, który pisał do nas jakąś godzinę temu. Ja wcześniej nie mogłem się odnieść do tego, bo taki miałem ten scenariusz, kurwa, melodia napisana. Jak to jest, że w poniedziałek macie z innym zespołem, a w czwartek mieliście z zupełnie innym zespołem i czy to jest spowodowane, nie wiem, jakąś trasą zespołu Klangor, która się szykuje, a wy na przykład musieliście sobie przypomnieć, jak się gra utwór pod tytułem Czwartek, czy to zupełnie innej mańki mam to brać? Cofniemy się do Arytmii sprzed 4 lat. Klangor właśnie w rzeczonym utworze pod tytułem Czwartek. No bo to dzisiaj jeszcze, prawda? Chwilę potrwa.

Jesse, Jesse, do you hear me? Jesse, that was especially for you, happy birthday. Jesse Hughes, zwany The Devil, zwany Boots Electric, zwany Jay Devil, wokalista, gitarzysta Eagles of Death Metal, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Cofnęliśmy się do Zipper Down, bo oni zagrali ten cover, przy którym tańczyłem, jak miałem lat 15. No dobrze, to była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szarłaski. Wydział komiksowy ukochany, pozdrowienia z Warsaw by Night. Widząc wasz wpis, napisałem do Tomka Kołodziejczaka, a może poniedziałek? Odpisał, że go nie ma i nie będzie i w październiku się dopiero zobaczymy. Trudno. Sam będziesz teraz płakał. Dobrze, my kochani, bardzo was proszę, wykonajcie ze mną pieśń kończącą. Łatwy tekst do zapamiętania, bardzo krótki. Brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, liczę do trzech i lecimy z flagą na kasku po złoto. I raz, i dwa, i trzy.

stosunkowo udanego weekendu wam życzę. I zapraszam w poniedziałek. Niestety nie będziemy się spotykali wtedy z Tomkiem Kołodziejczakiem. Wymyślimy sobie coś zupełnie z innej beczki. Z jakiej jeszcze nie wiem. I co? 0-0-0. Zdobyłem trzecią koszulkę lidera już na zakończenie. To jeszcze raz stosunkowo udanego weekendu. Uważajcie na siebie.